widziałem rzeczy, których ty nie chcesz znać. Dawno umarłem, jednak żyję do dziś, tak jak ty nie chcesz żyć. Nie sprzedałem swej duszy aniołom czy diabłom. Za darmo też nie chciał jej nikt.

0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Noc padła na las. Las w mroku stoł. Ktoś nocą wtedy na koniu gnął. Tętniło echo wśród olch i brzóz.

0: magazyn Antyradia.
1: Zamiast betonozy, zieleń. Warszawski ZTM zaczął wprowadzać elementy roślinne na parkingi Parkuj i Jedź. O szczegółach Tomasz Kunert.
2: Chcemy, żeby nasze parkingi P+R, których jest w Warszawie już kilkanaście, były obiektami

0: jak najbardziej zielonymi. Te nowe projekty, które od kilku lat realizujemy, od razu zakładają, że będą sadzone na parkingach drzewa, będą sadzone krzewy, będą wykonywane nawierzchnie z przyjaznych dla środowiska nawierzchni, czyli takich, które przepuszczają wodę. Te starsze parkingi staramy się modyfikować. I tak na przykład w zeszłym roku zamontowaliśmy na ścianie parkingu kubarturowego przy metrze Wilanowska rusztowanie, stelaż dla bluszcza i posadzone zostały rośliny tnące się. Już po pierwszym roku, od kiedy to zostało zrobione, widać efekt. Ten bluszcz tam posadzony jest rośliną szybko rosnącą i w ciągu tego roku już osiągnął kilkumetrowe przyrosty i ta ściana, taka ślepa ściana wcześniej, robi się coraz bardziej zielona. Kolejnym taką ścianą, którą będziemy chcieli zazielenić, będzie ściana parkingu przy węźle Młociny, ściana od ulicy Nocznickiego. Z kolei na parkingu w Wawrze, czyli P+R Warszawa Wawer, posadziliśmy dodatkowe rośliny. To około 660 nowych roślin, czyli drzew i krzewów. Największym tego typu projektem, który teraz realizujemy, jest modernizacja parkingu przy Połczyńskiej. Projekt został nazwany Eko Połczyńska, dlatego że tutaj on zawiera w sobie nie tylko dosadzenie zieleni, ale także kompleksową przebudowę tego parkingu w obiekt, którego funkcja parkingowa nie będzie tą dominującą. Przewidzieliśmy tam m.in. łąki kwietne, ogrody na dachach budynków, które tam są, nasadzenia drzew, krzewów, bylin i traw. Będzie to teren, który połączy właśnie funkcję parkingową z funkcją parku. Będzie on dostępny dla mieszkańców pobliskiej okolicy. Będą tam miejsca, gdzie będzie można nie tylko postawić samochód, ale także w odpowiednim miejscu, w odpowiednich warunkach po prostu pospacerować, tudzież pobyć właśnie w tym zielonym zakątku.
1: Dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Tomasz Kunert z warszawskiego ZTM-u.
2: Cała prawda. Poranny magazyn Antyradia.
3: Zieleni nigdy za wiele. W Katowicach zarosną kolejne miejsca i to z inicjatywy mieszkańców. Tamtejszy Zakład Zieleni Miejskiej ogłosił pierwszy przetarg na zadania z ostatniej edycji Zielonego Budżetu. O szczegółach mówi Michał Mendala z katowickiego ratusza.
4: Tak, już lato powoli dobiega końca. Jesień za pasem, a jesień to najlepszy czas na realizowanie prac ogrodniczych oraz nasadzeń. Dlatego też nasz Katowicki Zakład Zieleni Miejskiej uruchamia serię przetargów na realizację zadań z ubiegłorocznego Zielonego Budżetu i pierwszy z nich obejmuje 7 lokalizacji. Ta nowa zieleń ma pojawić się przy ulicach Sikorskiego, Chorzowskiej, Dębowej, Bielskiej, Szabesty i Kilińskiego. I tutaj w tym przetargu oferty można składać do 25 sierpnia. Jeżeli chodzi o konkrety, to przede wszystkim kwota. 146 tysięcy złotych to jest budżet na realizację tych nasadzeń w 7 lokalizacjach, ale nie tylko nasadzeń, ponieważ tu różnego rodzaju zadania, takie proekologiczne, zielone, będą realizowane. Jeżeli chodzi chociażby o skwer Macherskiego, on zostanie ogólnie zrewitalizowany. Tam jest pomnik, który zostanie oczyszczony, a dodatkowo będą przeprowadzone prace pielęgnacyjne na samym skwerze. Te prace obejmą uzupełnienie żywopłotu, dosadzenie roślin, odnowione i oczyszczone zostaną też ławeczki. W pobliżu jest przystanek tramwajowy Dąb Kościół. On jest oddzielony od ruchliwej ulicy Chorzowskiej wąskim pasem zieleni. No i w tym miejscu zostaną nasadzone krzewy dekoracyjne. Będą to róże okrywkowe, które ograniczą spływ wód opadowych, a także poprawią na pewno walory wizualne tego miejsca. Duża zmiana czeka mieszkańców Śródmieścia. W pasie zieleni przydrożnej przy ulicy Kilińskiego na odcinku między Poniatowskiego i Jordana zasadzone zostaną krzewy, byliny i trawy ozdobne. Znajdą się one w rabatach wzdłuż chodnika. Tam pojawi się około 570 sztuk takich sadzonek. Wśród nich będą laurowiśnie wschodnie, azalie, róże oraz kocimiętka czy bluszcz pospolity, a więc różnorodnie również dla owadów zapylających, które w mieście bytują. Nowe rośliny pojawią się również w Murckach. Tam będą realizowane 3 zadania. W okolicy ulicy Bielskiej 8 przy parkingu znajduje się taki niewielki zieleniec z wydeptaną ścieżką i w ramach zadania ukwiecona ulica Bielska zostaną tu nasadzone krzewy, ale też i bluszcz pospolity. Zamontowany zostanie także taki stalowy płotek od strony chodnika. Kolejne zadanie dotyczy skrzyżowania ulicy Bielskiej z Baczyńskiego i tam znajdują się 3 niewielkie zieleńce, na których posadzone będą krzewy, byliny i trawy ozdobne. Natomiast wzdłuż sklepu spożywczego przy ulicy Szebesty biegnie taki wąski pas zieleni i w ramach prac posadzony zostanie tu żywopłot liściasty. Do realizacji wybrano tutaj krzewy porzeczki alpejskiej, których zasadzonych zostaną 64 sztuki. Na osiedlu Paderewskiego pojawi się również nowy zieleniec. Obecnie zamontowane słupki ograniczały wyeksploatowaną taką przestrzeń zieloną. Mieszkańcy wykorzystywali tą przestrzeń jako taki ciąg pieszo-rowerowy. Mówimy tu o skrzyżowaniu ulic Sikorskiego i Paderewskiego. No i w tym miejscu zostanie założona taka wieloletnia łąka kwietna z domieszką roślin jednorocznych. Na pewno podniesie to takie walory dekoracyjne miejsca, ale też wpłynie na poprawę retencji wód i zwiększenie bioróżnorodności w tej lokalizacji. Sama łąka będzie miała powierzchnię ponad 300 metrów kwadratowych, a więc całkiem spora przestrzeń i będzie ona wykonana z mieszanki nasion. Będzie to m.in. haber łąkowy, koniczyna polna, rumianek pospolity, szczaw polny czy kosmatka polna. Natomiast te gatunki jednoroczne, o których już wspominałem, to będzie m.in. mak polny, len czy nagietek. A więc nie dość, że różnorodnie, jeżeli chodzi o rodzaj roślin, to na pewno też i kolorystycznie.
3: I co warto podkreślić, te wszystkie projekty zgłosili mieszkańcy Katowic.
4: Tak, to jest realizacja pierwszego z serii przetargów, jakie Zakład Zieleni Miejskiej będzie ogłaszał na realizację zadań wybranych właśnie w ramach zielonego budżetu z poprzedniej edycji. Co roku to jest nieco ponad 100 projektów, które są realizowane w różnych przestrzeniach miasta. Nie tylko to są takie projekty dotyczące nasadzeń, ale są i zadania miękkie, to różnego rodzaju warsztaty, spotkania plenerowe. Te zadania już się dzieją, bo okres wakacyjny to najlepszy czas, aby właśnie te zadania miękkie realizować. Natomiast jeżeli chodzi o nasadzenia, no to tutaj zdecydowanie najbezpieczniej jest je wykonywać albo wczesną wiosną, tylko że tutaj mamy zazwyczaj kłopot z uruchomieniem postępowań przetargowych. Często trzeba wykonać wcześniej dokumentację projektową dla realizacji tych bardziej zaawansowanych przestrzennie zadań. Albo właśnie jesień, no i tutaj w ten termin celujemy, aby przetargi zostały zakończone gdzieś do końca września, a październik i listopad to będą te miesiące, kiedy realizacje tych inwestycji będą postępowały.
3: A w pełni tą nową zielenią zapewne będzie można się cieszyć już w przyszłym sezonie.
4: Tak, zdecydowanie na to będziemy czekać. Wiosna to będzie ten moment, kiedy zobaczymy, czy te rośliny się przyjęły. Zapewne pierwsze kwitnięcia, no i taki pełny obraz tych zrealizowanych inwestycji to jesień przyszłego roku, a może nawet i kolejne lata. Wiemy, że zieleń potrzebuje czasu, ale tak jak pani redaktor powiedziała, zieleni nigdy za wiele i my jej tego czasu damy tyle, ile będzie potrzebowała na to, aby móc cieszyć nie tylko nasze oczy, ale i wpływać na komfort życia mieszkańców w przestrzeni Katowic.
3: Dla Antyradia Paulina Kozioła.
2: Cała prawda i wiesz wszystko.
1: Dojazdy do pracy zjadają nam czas wolny, a tego nie mamy zbyt dużo, bo Polacy pracują średnio 39 godzin w tygodniu, o 3 godziny dłużej niż unijna średnia. O szczegółach Jerzy Węglarz z BNM Real Estate Advisory.
5: Z analizy danych GUS-u z 2023 roku wynika, że średnio czas dojazdy do pracy w Polsce wynosi około 1 godziny. Mówimy tutaj o czasie dojazdu do i z pracy. Co ciekawe, te dane nie zmieniły się wiele porównując dane również sprzed pandemii, a także z 2013 roku, więc minęła dekada, a czas dojazdu do pracy średni wynosi praktycznie tyle samo. I tutaj średnią tą zawyżają oczywiście osoby, które dojeżdżają znacznie dłużej. Są osoby, które dojeżdżają oczywiście ponad 50 km, natomiast średnia ponad połowa osób dojeżdża do 10 km. Oczywiście jest to uzależnione od różnych sytuacji, bo są korki, są sytuacje losowe, więc ten czas może się raczej wydłużyć niż skrócić. Mamy też te czynniki, które skracają ten średni czas. Są to oczywiście osoby, które pracują na miejscu, to mogą być prowadzący działalność w swoim miejscu zamieszkania, lub osoby, które częściowo też pracują hybrydowo lub zdalnie.
1: Dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Jerzy Węglarz z BNM Real Estate Advisory.
2: Cała prawda. Poranny magazyn Antyradia.
1: Może by tak gdzieś jeszcze wyskoczyć po wakacjach. Jesienią Polacy planują city breaki, często w kraju. O szczegółach Eugeniusz Triason z travelist.pl.
6: Jesień w Polsce i nadchodzący sezon city breaków są ciekawe z różnych powodów dla turystyki miejskiej, ponieważ z jednej strony według naszych danych liczba rezerwacji w 8 najpopularniejszych miastach jest co prawda o 6% niższe niż przed rokiem na okres od września do listopada, ale z drugiej strony widać bardzo duże różnice pomiędzy poszczególnymi kierunkami, a wśród nich kilka miast wyraźnie zyskuje. Najlepszym tego przykładem jest chociażby Łódź, gdzie liczba jesiennych city breaków jak na ten moment jest dwa razy większa niż w zeszłym roku. Dzięki temu miasto awansowało z 6 na 3 miejsce w naszym zestawieniu. Bardzo mocno rośnie również Gdynia, ponieważ o ponad 80% rezerwacji więcej niż w zeszłym roku. Natomiast i tak liderem pozostaje Gdańsk, który, co ciekawe, wciąż pomimo pierwszego miejsca w rankingu notuje wzrost zainteresowania, chociaż nie większy niż 10%. Zmieniają się oczywiście również ceny. Średnio w analizowanych przez nas miastach noclegi są około 8% droższe niż jesienią ubiegłego roku. Najbardziej ceny wzrosły w Gdyni, Olsztynie i Krakowie, ale nie wszędzie rosną, ponieważ w Gdańsku, chociażby w Łodzi i w Warszawie średnie stawki są nieco niższe niż jeszcze rok temu. Zwróciliśmy uwagę w analizie na bardzo istotny powód, dla którego wiele osób wyjeżdża w ogóle jesienią, a są nim wydarzenia, właściwie bogaty kalendarz różnych wydarzeń, takich jak koncerty, festiwale, imprezy sportowe czy różnego rodzaju targi, które przyciągają gości, zwłaszcza jesienią, do miast. I nie jest to niszowy sposób podróżowania, ponieważ z badania ARC Rynek i Opinia wynika, że niemal co piąty respondent wskazuje wydarzenia kulturalne jako element wyjazdu do miasta, a mniej więcej co dziesiąty jako powód podróży podaje imprezę sportową. Takich przykładów tej jesieni jest sporo, natomiast najważniejsze jest to, że jak widać, city break możemy planować nieco inaczej niż klasyczne zwiedzanie, ponieważ wychodzimy coraz częściej od wydarzeń typu koncerty, festiwale, mecze czy inne eventy, a następnie wokół tego budujemy plan zwiedzania.
1: Dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Eugeniusz Triason z travelist.pl.
2: Cała prawda i wiesz wszystko.
3: Nie wszystkie zwierzaki można zobaczyć w śląskim zoo w Chorzowie. Ruszył tam właśnie remont pawilonu antylop, a jego mieszkańcy zostali przeniesieni, mówi Iga Szymańska z ogrodu.
7: Przede wszystkim modernizujemy dach oraz system wentylacji. Poprawi to komfort przede wszystkim zwierząt, ale też oczywiście goście naszego zoo poczują różnicę.
3: Dlaczego ten remont był konieczny?
7: Budynek już jest dość stary i jak to ze wszystkim bywa, on też już zdążył się zużyć, też już ząb czasu go troszkę nadwyrężył. No po prostu remont był konieczny, wymagał tego ostatnie kontrole, więc podjęliśmy taką decyzję i remont właśnie trwa.
3: A co ze zwierzętami, które przebywają w tym pawilonie antylop?
7: Antylopy znajdują się na wybiegach w innych częściach ogrodu. Mamy lato, więc nie ma problemu, one i tak przebywają na zewnątrz. Jeżeli chodzi o pazurkowce, one znajdują się przy pawilonie małp w letniej wolierze i tak są tam przenoszone już na samym początku lata, więc od jakiegoś czasu nasi goście mogą je właśnie tam zobaczyć. Natomiast pigmejki i tamaryny czerwononogie oraz surykatki, które przez okres letni są w środku pawilonu antylop, one zostały przeniesione na zaplecza hodowlane i do końca października, czyli tak jak jest zaplanowany ten remont, no nie będą one niestety udostępnione dla gości.
3: Czyli nie będzie można ich przez te najbliższe 2 miesiące zobaczyć, a po tym czasie wrócą zapewne do pawilonu z powrotem.
7: Tak, oczywiście już jesienią będzie można surykatki, pigmejki i tamaryny zobaczyć w pawilonie antylop. Będziemy tęsknić, ale myślę, że z przyjemnością nasi odwiedzający spotkają się z nimi właśnie już po zakończonym remoncie.
3: Chyba ten okres właśnie letni jest dobry, jeśli chodzi o ten remont, bo sporo zwierząt i tak jest w innych miejscach.
7: Dokładnie, termin nie jest przypadkowy. Antylopy przebywają głównie na wybiegach zewnętrznych, więc to jest doskonały moment, żeby właśnie ten ich pawilon wyremontować.
3: Co jeszcze się zmienia latem dla odwiedzających, którzy na przykład chcieliby zajrzeć tutaj jeszcze, zanim wakacje się zakończą, do Śląskiego Ogrodu Zoologicznego? Jakie są różnice właśnie, jeśli chodzi o lato, z innymi porami roku?
7: Przede przede wszystkim frekwencja. Mamy bardzo dużo gości, więc faktycznie w weekendy są spore tłumy. Nas to cieszy oczywiście, że tak dużo osób postanawia nas odwiedzać. Jeśli jednak ktoś woli oglądać zwierzęta w mniejszym towarzystwie, to polecamy przyjść w tygodniu i najlepiej rano. Zresztą rano ta temperatura też jest niższa. Mamy ostatnio spore upały i nie tylko my wolimy, jak jest parę stopni mniej. Zwierzęta też są bardziej aktywne o poranku, dlatego wtedy jest większa szansa, że zobaczymy więcej gatunków.
3: A właśnie jeśli chodzi o zwierzaki, często przyciągają do Śląskiego Ogrodu Zoologicznego nowych odwiedzających małe zwierzęta. Jak jest teraz? Czy są jakieś maluchy w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym?
7: Tak, mamy dwa małe rysie. To jest sytuacja, która nas niesamowicie cieszy, dlatego że bardzo czekaliśmy na te narodziny, ale jest ona szczególna i wiemy, że zazwyczaj goście przychodzą właśnie, żeby zobaczyć nowonarodzone zwierzęta. Bardzo czekają na to, cieszą się z tego, ale w tym przypadku my nie ułatwiamy naszym odwiedzającym zobaczenia tych zwierzaków. Wręcz troszkę to utrudniamy, bo zamknęliśmy podest, który znajduje się właśnie nad wybiegiem tych zwierząt. A to dlatego, że nasze rysie są w programie reintrodukcji Linking Links, co oznacza, że te nowonarodzone, jeżeli wszystko pójdzie dobrze, czy jeżeli spełnią wymogi koordynatora gatunku i oczywiście wszystkie kryteria, które tam program wyznacza, to one zostaną wypuszczone na wolność. Dlatego ważne jest, żeby jak najmniej oswajały się z człowiekiem, żeby ten człowiek nie był dla nich takim powszechnym zjawiskiem, żeby one jednak czuły przed człowiekiem lęk, no bo potem, kiedy będą dziko żyjącymi rysiami, no to jednak muszą unikać człowieka.
3: Czyli żeby te rysie, które urodziły się w ogrodzie, pozostały po prostu dzikie.
7: Dokładnie tak, żeby ten człowiek jednak nie wpłynął na ich zachowanie, nie chcemy ich oswajać po prostu z człowiekiem. Ta dzikość tutaj jest jak najbardziej pożądana.
3: Duże są szanse, że one faktycznie wrócą do natury?
7: Trudno powiedzieć w tym momencie. Na razie, jeżeli chodzi o ich rozwój, wszystko jest w porządku. U nas spędzą jeszcze troszkę czasu, a potem trafią jeszcze w kolejne miejsce, gdzie będą żyły w taki półdziki sposób i obserwacja ich właśnie w jaki sposób się zachowują, czy podejmują polowanie, czy ich zachowanie jak najbardziej wskazuje na to, że poradzą sobie właśnie w takim naturalnym środowisku, no to to wszystko pokaże, czy one faktycznie będą wypuszczone. Tutaj już koordynator, który o tym decyduje, będzie je obserwował i taką decyzję podejmie w jedną albo w drugą stronę.
3: A czy wiadomo, kiedy one wyjadą do tego drugiego miejsca?
7: Na razie trudno nam powiedzieć. Czekamy na decyzję właśnie koordynatora.
3: To jest taka chyba nowa rola ogrodów zoologicznych właśnie, żeby te zwierzęta mogły wracać do tych środowisk, w których powinny żyć właśnie w naturze.
7: Jak najbardziej warto podkreślać, że ogrody zoologiczne mają przede wszystkim misję ochrony gatunków, zachowania gatunków i o to walczymy na co dzień. Jeżeli jest taka opcja, jak w tym przypadku, jak reintrodukcja, no to też należy jak najbardziej się w to angażować. Jeżeli chodzi o rysia, to jest to gatunek w skali świata niezagrożony wyginięciem. Natomiast tutaj, w naszym rejonie, w tej części Europy jak najbardziej, więc fajnie, że możemy uczestniczyć w takim programie, który pozwoli tę populację zwiększyć być może.
3: Czyli może w polskich lasach ten ryś po prostu by się potem odnalazł?
7: Tego nie wiem, miejsca nie znam, nie wiem, czy moglibyśmy już teraz je zdradzać nawet. Zobaczymy, jakie lasy będą te rysie w przyszłości przemierzały. Na razie trzymamy kciuki, żeby to się w ogóle wydarzyło.
3: Nowonarodzone zwierzęta to nie jedyni nowi mieszkańcy tutaj w Śląskim Zoo w Chorzowie. Proszę powiedz w takim razie, jakich jeszcze macie nowych mieszkańców?
7: Latem przyjechały do nas dwie zebry, to są młode samice. Już śmiało wędrują po wybiegu. Można je zobaczyć obok żyraf, obok pawilonu lasu deszczowego. Dużo gości pyta właśnie, gdzie jest wybieg zebr, stąd taka informacja. A od niedawna mamy też dwóch nowych mieszkańców jeżozwierzem. To jest samica o imieniu Balbina i jej towarzysz Ptyś. Balbina przyjechała pierwsza, ona już jest widoczna na wybiegu, już śmiało na niego wychodzi. Ptyś jeszcze nieco jest onieśmielony nową sytuacją, no i może troszkę nową towarzyszką. I Ptyś jeszcze przebywa w budynku, w swoim pawilonie. Mamy nadzieję, że niedługo już też nasi goście go zobaczą na wybiegu.
3: Jeśli chodzi o zebry, to jak przyjechały te młode zebry, przyjechał też do nich zebroid. Taka zastępcza mama, która miała je wprowadzić do tego nowego miejsca. Czy ten zebroid jeszcze jest? Jeszcze im towarzyszy?
7: Słusznie wspominasz. Naszym dwóm zebrom towarzyszyła opiekunka zebroid, Niunia, która w wspierała już wiele zwierząt wcześniej, właśnie w takiej adaptacji do nowego miejsca. Ona przyjechała do nas z Zoo w Borysewie, więc tam wróciła. Pożegnaliśmy się z Niunią, spełniła swoją rolę, jesteśmy jej bardzo wdzięczni. Teraz czas pomóc komu innemu.
3: Świetnie, w takim razie zapraszamy do Śląskiego Ogrodu Zoologicznego, żeby zobaczyć te wszystkie nowe zwierzęta.
7: Zapraszamy serdecznie, teraz piękna pogoda, długo jest jasno, otwarci jesteśmy do godziny 19, więc warto korzystać z tego letniego okresu. Zapraszamy serdecznie.
3: Moim gościem była Iga Szymańska. Dziękuję bardzo za rozmowę.
7: Dziękuję.
3: Dla Antyradia Paulina Kozioł.
2: Cała prawda. Poranny magazyn Antyradia.
1: 8 miliardów 700 milionów. Tylu pasażerów skorzystało w zeszłym roku z pociągów w 29 europejskich krajach. Liczba pasażerów wzrosła w 19 z nich. O szczegółach Tomasz Frankowski z Urzędu Transportu Kolejowego.
8: Kto w Europie kocha kolej najbardziej? Jeśli patrzeć na liczbę pasażerów, to zdecydowanie Niemcy. Jeśli spojrzeć na liczbę przejazdów na mieszkańca, to Szwajcarzy. A jeżeli wzrosty liczby pasażerów, to Węgrzy i Słoweńcy.
9: Jeśli chodzi o liczbę przewiezionych pasażerów, to niezmiennie liderem są Niemcy. Koleją podróżowało tam niemal 3 miliardy osób, czyli 1/3 wszystkich pasażerów ujętych w statystykach 29 państw. Drugie miejsce zajęła Francja z ponad 1 miliardem pasażerów. W przypadku Francji udział w tej grupie 29 państw to 15%. Trzecie miejsce zajęły Włochy, a Polska w tym zestawieniu jest na 6 miejscu. Największy wzrost liczby podróżnych o niemal 77 milionów to ponad 25%. Drugi rok z rzędu odnotowały Węgry. Od 2024 roku obowiązuje tam uproszczona i bardzo korzystna taryfa biletowa. Jeśli chodzi o wzrosty procentowe, to pierwsza była Słowenia ze wzrostem ponad 26% rok do roku. W większości krajów liczba pasażerów wzrastała, było to 19 państw spośród 29. Średni wskaźnik wykorzystania kolei dla wszystkich 29 państw wynosi ponad 16. Największy wzrost tego wskaźnika o ponad 8 odnotowały Węgry, z niemal 32 do 40. W ciągu 3 lat Węgrzy podwoili liczbę podróżujących koleją. Najczęściej jednak koleją podróżują Szwajcarzy. Średnio w ubiegłym roku każdy Szwajcar wsiadał do pociągu niemal 61 razy. W Polsce wskaźnik wykorzystania wyniósł niemal 12, a w najlepszym pod tym względem województwie pomorskim 35.
1: Dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Tomasz Frankowski z Urzędu Transportu Kolejowego.
2: Cała prawda. Poranny magazyn Antyradia.
1: Mieć czy nie mieć? Polski Instytut Ekonomiczny przepytał 100 par o to, czy w ciągu najbliższych 2 lat planują dziecko i o ogólne podejście do życia. O szczegółach dr Katarzyna Dębkowska z Instytutu.
10: Od lat mówi się, że Polacy mają coraz mniej dzieci, głównie z powodów finansowych, bo mieszkania są drogie, praca niepewna, a życie kosztowne. Nasze najnowsze badanie pokazuje, że to tylko część prawdy. W Polskim Instytucie Ekonomicznym sprawdziliśmy, jak decyzje o dziecku wiążą się nie tyle z samą sytuacją materialną, co z tym, jak ludzie wyobrażają sobie swoją przyszłość. Przebadaliśmy blisko 100 par, prosząc każdą osobę, by niezależnie od partnera czy partnerki opisała, jak widzi swoje życie za 2 lata. Okazało się, że jest tu bardzo wyraźny wzorzec. Osoby, które w swojej wizji przyszłości mówiły o rozwoju, karierze, realizacji planów, czyli miały aspiracyjne podejście do przyszłości, zdecydowanie częściej chciały mieć dziecko. Z kolei ci, którzy w pierwszej kolejności chcieli ustabilizować życie, uporządkować finanse, pracę czy mieszkanie, odkładali decyzję o dziecku na później. Nie dlatego, że nie stać ich na dziecko w sensie finansowym, ale dlatego, że dziecko postrzegali jako kolejne źródło niepewności, a nie coś, co wpisuje się w uporządkowany plan życia. Ważny jest też drugi wynik. Im bardziej wizja przyszłości danej osoby pokrywała się z wizją jej partnera czy partnerki, tym większa była chęć posiadania dziecka. Pokazuje to, że decyzja o dziecku to decyzja pary, a nie tylko jednej osoby. Co to oznacza dla polityki publicznej? Że same świadczenia finansowe czy zmiany w prawie pracy, choć potrzebne, nie wystarczą. Trzeba też myśleć o tym, jak pomóc ludziom poczuć, że rodzicielstwo da się pogodzić z ich planami na przyszłość, zamiast je zaburzać. To wciąż badanie pilotażowe, przeprowadzone na niewielkiej próbie, więc traktujemy je jako punkt wyjścia do dalszych analiz. Już teraz pokazuje jednak, że warto patrzeć na decyzje o dzieciach szerzej niż tylko przez pryzmat pieniędzy.
1: Dziękuję za rozmowę. Moim gościem była dr Katarzyna Dębkowska z Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

0: Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Uwaga, uwaga! 1 września nadejdzie Master of Vegas. Szukamy ambasadora lub ambasadorki antyradia na pierwszym koncercie Metaliki w Las Vegas, w najnowocześniejszej sali koncertowej na świecie. Spur. Słuchaj antyradia. Znajdź na naszej antenie metalikowe hasła, popisz się kreatywnością i leć z nami na koncert Metaliki. Antyradio stawia przelot, hotel i wejście na koncert. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Pan Rębiszewski?
4: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
3: No to życzę szczęścia.
4: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
5: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Cała prawda. Poranny magazyn Antyradia.
6: Jedna banka, dwa muzea i 6 hut. Przed nami hutnicze pożegnanie lata. Magda Mleczko, zapraszam. Dzień dobry, moi drodzy. Kiedy to wydarzenie? Już mówię, 30 sierpnia dokładnie. I by stworzyć dla Państwa właśnie to przepiękne, unikatowe wydarzenie, to Muzeum Hutnictwa w Chorzowie połączyło swoje siły z katowickim Muzeum Hutnictwa Cynku Walcownia oraz tramwajami śląskimi. Ze mną jest Alicja Podstolec z Muzeum Hutnictwa w Chorzowie. Dzień dobry, witam serdecznie.
7: Dzień dobry.
6: Nie wtajemniczonym wyjaśnijmy, że banka to po prostu tramwaj, prawda?
7: Tak, banka to po prostu tramwaj. A my dzięki życzliwości i współpracy z Muzeum Walcowni Cynku i z tramwajami śląskimi będziemy przejeżdżać między naszymi instytucjami zabytkowym tramwajem N-setką wyprodukowanym w naszym bliskim sąsiedztwie, wtedy w zakładach Konsta.
6: Co to znaczy N-setka? To był jakiś taki
7: typ tramwaju.
6: Typ tramwaju. Jaki jest ten? Opiszmy go, jak ten tramwaj wygląda. Czy to jest jeszcze tak, jak pamiętamy, że motorniczy
7: dokładnie,
6: miał...
7: Dokładnie, że motorniczy miał taką wajchę, którą kręcił. Dokładnie, tak? Więc pan Adrian Pander z nami pojedzie tym tramwajem. W tramwaju opowieści i to, żeby nie było tak prosto, nie jedziemy najkrótszą trasą, chociaż już będzie możliwa, będzie możliwy przejazd przez estakadę, ale my jedziemy dookoła, czyli jedziemy przez Rudę Śląską i Świętochłowicę po to, żeby zobaczyć właśnie pozostałości po 6 hutach, żeby zobaczyć Wielki Piec, do którego pewnie w kolejnej edycji w przyszłym roku będziemy już mogli wejść, więc podróż tą tramwajem będzie trwała 1,5 godziny.
6: Uh-huh.
7: I dodatkowo zwiedzamy oba muzea, czyli Muzeum Walcownie Cynku z pokazem maszyn, no i nasze Muzeum Hutnictwa w Chorzowie, również z pokazem pracy Młota Bechy.
6: Czyli jedziemy przez 4 miasta i zwiedzamy 6 historycznych hut.
7: Przejeżdżamy. Bo zwiedzać będziemy 2, Walcownie Cynku i nasze, a przejeżdżamy między 6. W tramwaju też opowieści, tam też przewodnik będzie, także to nie jest tak, że przez 1,5 godziny zostawiamy naszych gości samych sobie.
6: No to byśmy się chyba trochę zanudzili, myślę sobie. Zresztą pewnie wielu z Państwa codziennie gdzieś tymi trasami po prostu tramwajami dzisiaj jeździ, ale może nie zwraca uwagę na to, co dzieje się wokół, że mijamy tak przepiękne, historyczne rzeczy, bo jesteśmy zagonieni gdzieś tam w myślach i w ogóle w biegu ciągle. No i będą też te opowieści pana historyka, popularyzatora kultury, pana doktora Jacka Kurka, który naprawdę potrafi podobno przenieść w czasie.
7: Potrafi przenieść również w czasie i to będą opowieści o samych hutach, o mijanych zakładach pracy, ale też o tym, co wokół, o tym, jak ten przemysł kształtował naszą rzeczywistość, więc na pewno będą to takie przeżycia, których nie sposób w zwyczajnym tramwaju doświadczyć.
6: Jak na to wydarzenie można się zgłosić, zapisać?
7: Mamy na to wydarzenie bilety, mamy dwie tury. Pierwsza tura, pierwsza grupa startuje w Katowicach, w Walcowni Cynku. Tam rozpoczyna od zwiedzania o 10:30 rano już, więc oni tam zwiedzają, potem przewodnik ich zaprowadza na tramwaj, wsiadają w tramwaj, no i kończą u nas. Druga tura odwrotnie, czyli zaczyna u nas o 12:15. U nas oprowadzał będzie dyrektor, pan Tomasz Owoc, więc zwiedzamy nasze muzeum i są goście odprowadzeni na tramwaj, no i odwrotnie. Na obie te tury bilety są do zakupu na naszej stronie internetowej www.muzeumhutnictwa.pl, no albo w kasach naszego muzeum.
6: Serdecznie Państwa zapraszamy na taką podróż. Czy to po raz pierwszy w ogóle będzie taka wyprawa, czy już wcześniej były takie wyprawy banką?
7: Szlakiem Hut robiliśmy w ubiegłym roku. Dokładnie taką samą, również na pożegnanie lata. To też był ostatni weekend, tylko wtedy to była sobota, więc w ubiegłym roku robiliśmy pierwszy raz hutbanę, a tramwajem jeździliśmy też w ramach Industriady, jeździliśmy wtedy właśnie do Rudy Śląskiej pod Wielki Piec i wtedy był przejazd od nas do Wielkiego Pieca i odwrotnie, czyli zwiedzaliśmy okolice Wielkiego Pieca, bo jeszcze nie można było wejść. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku już będziemy mogli też zatrzymać się przy Wielkim Piecu w Rudzie Śląskiej.
6: Alicja Podstolec, Muzeum Hutnictwa w Chorzowie. Ja bardzo dziękuję za te wszystkie informacje.
7: Dziękuję bardzo i zapraszam do muzeum.
0: Cała prawda. Poranny magazyn Antyradia.
8: Fotoradary wzbudzają emocje. O dziwo, u większości osób raczej pozytywne. Z badania Rankomat.pl wynika, że ponad 60% Polaków popiera systemy automatycznego nadzoru. O szczegółach Grzegorz Demczyszek.
9: Badanie pokazuje, że Polacy w większości popierają automatyczny nadzór na drogach. 61% badanych jest za takim systemem, a przeciwnych jest 17%. Kolejne 19% nie ma w tej sprawie zdania. Najciekawsze są jednak powody tych ocen. Wśród zwolenników 46% uważa, że automatyczny nadzór zwiększa bezpieczeństwo na drogach, a 43% wskazuje, że ogranicza agresywną i brawurową jazdę. 36% docenia to, że skłania kierowców do przestrzegania ograniczeń prędkości, a 34% widzi w nim sposób na ograniczenie liczby wypadków i kolizji. Inaczej patrzą na system jego przeciwnicy. 52% uważa, że służy on przede wszystkim nakładaniu mandatów, a nie poprawie bezpieczeństwa. 35% twierdzi, że nie rozwiązuje najważniejszych problemów bezpieczeństwa na drogach, a 34% uważa, że urządzenia są ustawiane przede wszystkim tam, gdzie łatwo zarejestrować wykroczenia. Widać więc, że sama automatyczna kontrola ma dość szeroką akceptację. Różnica pojawia się przede wszystkim w ocenie jej celu. Zwolennicy widzą w niej narzędzie poprawy bezpieczeństwa, a przeciwnicy znacznej częściej sposób na karanie kierowców.
8: Dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Grzegorz Demczyszek z Rankomat.pl.
0: Cała prawda i wiesz wszystko.
10: Mały szpieg na nosie. Inteligentne okulary mogą być zagrożeniem dla prywatności. Alarmuje o tym Urząd Ochrony Danych Osobowych. Łukasz Kuligowski.
11: 67% osób zbadanych przez francuski organ nadzorczy, czyli CNIL, uważa, że inteligentne okulary rodzą ryzyko dla ich prywatności. Takie okulary, choć z wyglądu przypominają te zwykłe, mają wbudowane miniaturowe urządzenie do nagrywania dźwięku i obrazu. Zwykle łączą się też z siecią, no i coraz częściej współpracują ze sztuczną inteligencją. Dlatego prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych Mirosław Rublewski przypomina, że każde przetwarzanie danych w celach innych niż czysto osobiste lub domowe podlega zasadom przewidzianym w RODO. Rejestrowanie obrazu oraz dźwięku może stanowić przetwarzanie danych osobowych, jeżeli mamy do czynienia z utrwalaniem czyjegoś wizerunku, na przykład głosu. Co więcej, to użytkownik takiego sprzętu ponosi odpowiedzialność za gromadzenie i rozpowszechnianie danych. Tego rodzaju urządzenia rodzą więc liczne ryzyka dla prywatności. Jednym z głównych takich ryzyk, które wiąże się ze stosowaniem inteligentnych okularów, jest nagrywanie bez wiedzy i zgody osób znajdujących się w pobliżu. Ponadto takie stałe rejestrowanie otoczenia może wywoływać u niektórych osób poczucie ciągłej kontroli i braku swobody. Problemem jest także zakres danych przetwarzanych przez takie inteligentne okulary. Nie ogranicza się to tylko do obrazu i dźwięku. Zebrane dane mogą zostać przesłane do innych państw, na przykład do państw trzecich, które nie zapewniają takiego poziomu ochrony danych osobowych, jaki mamy w Unii Europejskiej. Poważne jest też ryzyko bezprawnej publikacji takich nagrań, a także analizowanie ich i łączenia informacji właśnie pozyskanych przez takie okulary z innymi danymi i jeszcze przy pomocy narzędzi sztucznej inteligencji. Lód ochrony danych osobowych wskazuje, jak odpowiedzialnie korzystać z takich okularów, dlatego przygotował też taką prostą ulotkę, która ma też pomóc użytkownikom takich okularów prawidłowo korzystać z takiego gadżetu. Przede wszystkim taki użytkownik powinien zapoznać się z instrukcją i zasadami przetwarzania danych osobowych przez to urządzenie. Następnie może odpowiednio skonfigurować jego ustawienia, tak aby zwiększyć ochronę prywatności, ograniczyć uprawnienia i powiązania z innymi aplikacjami. Ważne jest przy tym, by wyłączać poszczególne funkcje, na przykład kamerę, mikrofon, gdy ich nie używamy. Warto też zadbać o to, by powiadomić na przykład osoby, które w pobliżu się znajdują w momencie, kiedy korzystamy z takich inteligentnych okularów i na przykład rejestrujemy obraz i dźwięk. Ważne, żeby te osoby o tym wiedziały. A jeśli planujemy udostępnić zrobione w ten sposób zdjęcia czy nagrania, trzeba też zapytać o zgodę tych osób, które się znajdują na takich zdjęciach czy nagraniach. Urząd Ochrony Danych Osobowych przypomina też, że inteligentnych okularów nie powinno się używać w miejscach, które wymagają wysokiego stopnia prywatności. To są oczywiście toalety, szatnie, przebieralnie, gabinety lekarskie czy szkoły.
10: O tym, że inteligentne okulary mogą być zagrożeniem dla prywatności, mówił Łukasz Kuligowski z Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dla Antyradia Paulina Kozioł.
0: Cała prawda. Poranny magazyn Antyradia.
12: Choć tylko trochę ponad połowa maturzystów planuje studia, to studentów od kilku lat przybywa, między innymi dzięki tym z zagranicy. O szczegółach Krzysztof Jedlak z Głównego Urzędu Statystycznego.
13: Najpierw przez kilka lat, począwszy od roku akademickiego 2015-2016, liczba studentów w Polsce systematycznie spadała, ale ta tendencja się zmieniła i od roku 2020-2021 studentów przybywa. Na koniec ubiegłego roku było ich prawie 1 320 3 tysiące, o niemal 43 tysiące więcej niż rok wcześniej. Podobnie z liczbą absolwentów. W roku akademickim 2024-2025 dyplom ukończenia studiów otrzymało w sumie prawie 307 tysięcy osób, o niemal 15 tysięcy więcej niż w poprzednim roku akademickim. Wśród studentów mamy blisko 102 tysiące cudzoziemców, przede wszystkim z Ukrainy, niemal 47 tysięcy, z Białorusi 11 tysięcy i z Turcji około 5 tysięcy. Wśród absolwentów cudzoziemców było blisko 23 tysiące i tutaj podobnie przeważały zdecydowanie osoby z Ukrainy i z Białorusi. Prawie 60% wszystkich studentów odnajdziemy na studiach pierwszego stopnia, 20% na studiach drugiego stopnia i prawie 21% na studiach magisterskich jednolitych. W sumie na studiach stacjonarnych mamy niemal 820 tysięcy osób, a na niestacjonarnych blisko 505 tysięcy osób. Najbardziej popularne, najczęściej wybierane kierunki studiów, nieodmiennie biznes, administracja, prawo, gdzie mamy ponad 22% wszystkich studentów, zdrowie i opieka społeczna prawie 15%, nauki społeczne, dziennikarstwo i informacja również prawie 15% oraz technika, przemysł i budownictwo ponad 12%. Nic dziwnego, że także jeśli chodzi o absolwentów, te kierunki dominują, natomiast najmniej osób ukończyło studia rolnicze, a także studia przyrodnicze, matematykę i statystykę. To, co od lat się nie zmienia, to fakt, że zarówno wśród studentów, jak i wśród absolwentów przeważają kobiety. W pierwszej grupie, czyli studentów, mamy ponad 58% kobiet, a wśród zeszłorocznych absolwentów blisko 62% stanowiły kobiety.
12: Dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Krzysztof Jedlak z Głównego Urzędu Statystycznego.
0: Cała prawda i wiesz wszystko.
10: Najpiękniejszy kwiecisty balkon zasługuje na uznanie. W Tychach ruszył konkurs Mój Kwitnący Balkon. Poszukiwane są najciekawsze, pełne kwiatów i zieleni aranżacje. O szczegółach mówi Małgorzata Wawak z ratusza.
14: Mieszkańcy Tychów mogą wziąć udział w trzeciej edycji konkursu Mój Kwitnący Balkon, organizowanego przez Tyski Zakład Usług Komunalnych. Oceniane będą kompozycje kwiatowe, zieleń oraz pomysłowa aranżacja przestrzeni. Aby zgłosić swój balkon, należy przesłać maksymalnie 5 zdjęć wraz z wypełnionym formularzem. formularzem na adres Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych. Na autorów najpiękniejszych balkonów czekają nagrody, a wyniki konkursu zostaną ogłoszone pod koniec miesiąca. Szczegóły na stronie umtychy.pl.
10: O konkursie Mój Kwitnący Balkon mówiła Małgorzata Wawak z Tyskiego Ratusza. Dla Antyradia Paulina Kozioł.
0: Cała prawda. Poranny magazyn Antyradia.
12: Młodzi wchodzą w dorosłość i robią długi. Problemy z ich spłacaniem ma ponad 30 tysięcy Polaków między 18 a 24 rokiem życia. O szczegółach Diana Borowiecka z Big Info Monitor.
15: Dane Big Info Monitor i BIG pokazują, jak w praktyce wygląda finansowy start młodych Polaków. Dla blisko 32 tysięcy osób w wieku 18-24 lata pierwsze kroki w dorosłość nie oznaczały planowania przyszłości czy budowania oszczędności. Zaprowadziły ich do rejestru dłużników. Łączna kwota ich nieopłaconych zobowiązań wynosi ponad 97 milionów złotych. Co istotne, aż 46 milionów złotych z tej kwoty stanowią długi pozakredytowe, czyli m.in. mandaty za jazdę bez biletu, nieopłacone rachunki za telefon i internet, czynsze, a nawet alimenty. Sytuacja jest szczególnie niepokojąca, ponieważ problem dotyczy osób, które dopiero zyskały prawną możliwość samodzielnego zaciągania zobowiązań. Start w dorosłość oznacza dla nich nie tylko pierwsze abonamenty, raty i pożyczki, ale także pierwsze błędy finansowe. Nie tylko wobec instytucji, lecz także rodziny i znajomych, którym młodzi nie zawsze oddają pieniądze w terminie. W grupie niesolidnych dłużników do 24 roku życia przeważają mężczyźni, których jest aż blisko 19 tysięcy, podczas gdy kobiety stanowią niecałe 13 tysięcy dłużników. Dane sugerują, że młodzi panowie częściej ulegają impulsywnym decyzjom lub presji konsumpcyjnej, m.in. związanej z zakupem najnowszych gadżetów, na które ich budżet nie jest jeszcze przygotowany. Zróżnicowanie jest widoczne również na mapie Polski. Najwyższe przeterminowane zadłużenie generuje województwo śląskie, gdzie łączna kwota zaległości młodych Polaków wynosi ponad 12 milionów złotych. Na kolejnych miejscach jest Mazowsze, ponad 11 milionów złotych i województwo dolnośląskie blisko 11 milionów złotych. Najmniejsze problemy z terminowym regulowaniem rachunków mają natomiast młodzi z województwa świętokrzyskiego, gdzie łączna kwota zaległości wynosi 1 300 000 złotych.
12: Dziękuję za rozmowę. Moim gościem była Diana Borowiecka z Big Info Monitor.
0: Cała prawda. Poranny magazyn Antyradia.
6: Magda Mleczko, zapraszam. Wzorem lat ubiegłych zapraszamy Was, moi drodzy, do udziału w konkursie Obiektywnie Śląskie. Jakie jest hasło tego roku? Bo co roku jest oczywiście inne. O tym zaraz mój gość Wam opowie. Organizator i pomysłodawca tego wydarzenia, Anna Kokolus. Witam Cię serdecznie. Dzień dobry.
16: Dzień dobry.
6: Która to już edycja?
16: 17.
6: Chwilę temu w zasadzie mówiłyśmy o finale poprzedniej edycji. A
16: w listopadzie.
6: Już mamy, dokładnie, a już mamy 17. Jakie jest hasło, motyw przewodni tegorocznej edycji?
16: Tak, co roku staramy się, żeby był inny motyw przewodni danej edycji. W tym roku to jest Śląsk zmienny, niezmienny. W zasadzie hasło jest zapisane nie ze slashem zmienny. I to już do Państwa jakby wyobraźni należy zinterpretowanie tego tematu, przyjrzeniu się jemu. Zachęcamy Państwa do takiej wnikliwej obserwacji, co na tym Śląsku się zmienia, a może Państwa zdaniem się niewiele zmienia. Te najważniejsze rzeczy może są tym jądrem, które się nie zmieniają, natomiast to, co się zmienia wokół nas, to może na przykład jest tylko architektura, zmieniają nam się miasta, ten obraz pokopalniany, ale to już do Państwa analizy zostawiamy tą interpretację też tej zmiany, tego, czy lubimy te zmiany, czy może się ich boimy, lękamy, czekamy na nie.
6: Czyli nie chodzi tylko o te zmiany krajobrazowe, ale na przykład zmiany też społeczne, na przykład, tak?
16: Tak, czy na przykład dalej będziemy tutaj mówić o śląskim etosie pracy, o tej śląskości, bo to ktoś też może tutaj zinterpretować tak, że to jest coś, co nie zmienia się mimo tego zmieniającego się krajobrazu, mimo tego, że stajemy się coraz bardziej nowoczesnymi miastami, miasta się rozwijają. rozwijają, mamy teraz metropolię, ale tak jak właśnie wspomniałaś, to niekoniecznie chodzi tylko o krajobraz.
6: Mhm, to ja mam takie poczucie, że jeśli chodzi o krajobraz, to zmieniamy się bardzo, natomiast jeśli chodzi o tą naszą śląskość, to bardziej do niej znowu wracamy, czyli jakby
16: dokładnie.
6: Chcemy tutaj nic nie zmienić, a wręcz przeciwnie, żeby wróciło wszystko do tego, co było, żeby ta nasza śląskość była jeszcze bardziej widoczna.
16: Widoczna, stąd też właśnie dyskusja o języku śląskim, o tej tożsamości. Teraz też interpretuje się to troszeczkę inaczej, wydaje mi się, oczywiście gdzieś tam też wchodzi polityka, ale teraz więcej ludzi też z chęcią wywiesza flagę śląską na przykład przed swoimi domami i przyznaje się do tożsamości śląskiej. Mówią oczywiście o sobie, że są Ślązakami, Polakami, Europejczykami. No można jakby ten temat właśnie interpretować różnorodnie.
6: Mówią też, że tylko zmienność jest niezmienna.
16: Dokładnie.
6: Czyli Śląsk niezmienny ze slashem po nie. Jak państwo tą zmienność dostrzegą, to już tylko zależy od was. I oczywiście formy wyrażenia tej obserwacji są, jest ich kilka.
16: Tak, ale one są niezmienne.
6: One są niezmienne.
16: Od praktycznie 17 lat, chociaż zaczynaliśmy tylko kategorią fotoreportażu, ale tak tradycyjnie do 15 września mogą państwo przesyłać fotoreportaże. Przypomnę, że ten fotoreportaż to nie może być jedno zdjęcie, musi być ich co najmniej 3, maksymalnie 7, ponieważ muszą opowiadać pewną historię. Też można przesyłać w krótkie filmy, maksymalnie 2-minutowe i fotokasty, to też zawsze taka enigmatyczna dla niektórych nazwa, to są po prostu takie prezentacje multimedialne z użyciem właśnie oczywiście fotografii, ale też elementów narracji, muzyki, filmu, także też 2-minutowe prezentacje i można praktycznie wysłać z każdej kategorii tutaj próbować. Ja zachęcam, żeby też w tych filmowych i fotokastowych, bo tam jest troszkę mniejsza zawsze konkurencja, bo zawsze ponad 100 prezentacji, nawet i więcej potrafimy mieć w kategorii fotoreportażu, a tak kilkanaście, kilkadziesiąt w tych pozostałych.
6: Czyli najwięcej, bo właśnie uprzedziłaś mnie i moje pytanie, w której z tych kategorii przychodzi najwięcej prac? Zdjęcia to jest, tego tak. Jest chyba najwięcej.
16: Tak, to zresztą od tego zaczynaliśmy. To jest głównie konkurs fotograficzny, ale to jest też nas cieszy. Poza tym, no, jeśli chodzi o film, to pamiętajmy, no, czasami tu trzeba zaangażować inne środki, jakichś aktorów. W zdjęciach jest też to samo, ale no, nie zawsze jakby jedna osoba, jeden autor jest w stanie sobie jakby z tym materiałem poradzić. Także to rozumiemy i dopuszczamy tam pracę taką nawet zbiorową. No, fotoreportaż jest tą właśnie formą, gdzie tutaj najwięcej jest tych zgłoszeń i jest największa konkurencja.
6: Zgłoszenie możemy już przesyłać do 15 września, a gdzie, na jaki adres?
16: Wystarczy wejść na stronę www.obiektywnieśląskie.pl. Tam, jeżeli ktoś z państwa jeszcze nie ma swojego konta, to sobie je założyć i przesłać pracę. My ją tylko sprawdzamy, weryfikujemy i od razu ona jest publikowana. Przypomnę, że po tym 15 września, gdzie zamkniemy system dodawania prac, prace najpierw trafiają w ręce selekcjonerów, a następnie jurorów. Tutaj właśnie takie nazwiska jak Tomek Sikora, Marek Fogiel, Adam Sikora, Antoni Cygan, Jacek Jost-Berens i poznamy już dopiero w listopadzie tych, którzy zwyciężą. Natomiast państwo jako publiczność też mogą głosować na swoje ulubione prace, dając kciuk pod daną pracą, no i ta praca wtedy dostaje od nas nagrodę publiczności.
6: Czy zauważasz na przestrzeni tych lat takie osoby, które w tym konkursie startują, no w zasadzie można powiedzieć co roku, no bo nie udało się, nie udało, nie udało i cały czas próbują tych swoich sił.
16: Tak, a nawet powiem odwrotnie, udało się i dalej też gdzieś ich kręci ten konkurs, jeśli tak mogę to powiedzieć, są z tym konkursem. Też na przestrzeni lat mieliśmy osoby, które na przykład wiele lat często pod rząd zdobywały, nie mówię, że pierwsze miejsca, ale jedne z tych głównych, może wtedy uznały, że już trzeba ze sceny zejść i dać miejsce innym. To wspomnę tutaj Marka Lohera, to jeśli państwo sobie zobaczą na naszą stronę, wejdą na naszą stronę, tam są też prace z pierwszych edycji, te nagrodzone, to polecam zobaczyć, bo przepiękne fotoreporterze Marka, ale mamy też innych autorów, którzy są po prostu sympatykami konkursu i co jakiś czas widzimy, że ponownie biorą udział, ponownie gdzieś zdobywają miejsca na podium czy wyróżnienia i to nas też bardzo cieszy, ale sporo jest też nowych autorów, co mnie osobiście też cieszy, że to oczywiście nie jest jakby to takie samo środowisko, tylko gdzieś tam z konkursem docieramy szerzej.
6: Czyli zwycięstwo w tym konkursie nie zamyka tej bramki do tego, żeby za rok znowu wziąć udział.
16: Oczywiście, to tutaj tak samo jak padają czasem pytania, czy już zdjęcia, które gdzieś były wysyłane na konkurs, można przesłać tutaj na ten konkurs, czy muszą być zrealizowane w tym roku? Nie, nie muszą, ponieważ nie jesteśmy w ten sposób w stanie sprawdzić daty ważności tego zdjęcia. Ważne, żeby one wpisywały się w temat, no jeżeli gdzieś już były nagrodzone, wynagrodzone i u nas będą ponownie, to tylko świadczy o tym, że ten autor wykonał bardzo dobrą pracę.
6: Teraz cofnijmy się troszeczkę w czasie. Listopad minionego roku, te zwycięskie prace i jaki był motyw przewodni w zeszłym roku, przypomnijmy.
16: Dobrze cię widzieć. Tak, to często...
6: Ciebie też.
16: Tak. Tak, właśnie tutaj tymi słowami do tych słów odniósł się Jacek Esberens, nasz jeden z jurorów, który jest praktycznie od samego początku, dokładnie od samego początku, od 17 lat z nami. I on mieszka już na Dolnym Śląsku we Wrocławiu i wspomniał, że jak przyjeżdża tutaj na Śląsk, to właśnie to hasło też mu towarzyszy. Dobrze cię widzieć, Śląsku, ale dobrze cię też widzieć na Śląsku. Myślę, że to też było bardzo ciekawe hasło, takie pozostawiające duże pole do interpretacji, do analiz. Bardzo piękne prace też przyszły w tym roku. No ja się cieszę, że ten finał zawsze jest tą okazją do nie tylko podsumowania, nagrodzenia, ale to jest takie wielkie święto fotografii i ci wszyscy twórcy gdzieś też czują się tacy docenieni i od wielu edycji dajemy im też jakby możliwość wyrażenia swojej opinii podczas tego finału i wiem, że towarzyszy im taka niezwykła radość, nie tylko tego, że widzą swoją pracę, która jest nagrodzona, ta możliwość spotkania się też i z jurorami, ale tak jak mówię, to też jest taki element, który gdzieś mnie tam napędza, widząc tą ich radość. Mhm. I to nie zawsze są tylko nagrody, które też wspomnę, że są całkiem cenne u nas, bo to są i sprzęt fotograficzny i na przykład pobyty w nadleśnictwach, nagrody też pieniężne, dużo akcesoriów takich fotograficznych, ale gdzieś to obiektywnie śląskie tworzy taką społeczność i miło mi, że gdzieś te osoby gdzieś tak temu kibicują i są z nami, bo przypomnę, że obiektywnie śląskie to już od kilku edycji nie tylko konkurs, ale też warsztaty fotograficzne i filmy o fotografii, które realizujemy od 2 lat i to też jakby zupełnie nowa gałąź tutaj obiektywnie śląskie.
6: Ania, ty pamiętasz, 16 lat minęło, tak? Ty pamiętasz, jak zrodził ci się pomysł na to wydarzenie?
16: Właśnie
6: na
16: tutaj chciałam jakby do tego też nawiązać, jakby...
6: Jaki był pierwszy motyw?
16: Konkurs, jakby pomysł na niego, może nie wyszedł ode mnie, natomiast, że tak powiem, mi ten temat został jakoś tak od razu przydzielony, to weź i się tym zajmij i zrób coś z tym konkursem. I muszę powiedzieć, że nawet jeżeli ja to zaczynałam w mojej, już jakby zawodowo miałam wiele innych miejsc pracy, natomiast sam projekt Obiektywnie Śląskie robię jakby po pracy i chociaż ja już zdążyłam zmienić tą pracę, to on zawsze ze mną pozostał. Ale zaczynaliśmy rzeczywiście tylko od kategorii fotoreportażu. Pamiętam też pierwszy finał, taki na Mariackiej, skromny, w deszczu, a to się tak pięknie wszystko rozwinęło. A teraz NOSPRY od chyba już prawie 10 lat, ale też, co mnie bardzo cieszy, te dodatkowe formy, czyli te wspomniane przeze mnie warsztaty, czy rozmowy wideo takie z wybitnymi fotografami, ponieważ te warsztaty są formą też tego spotkania, edukacji, wymiany wiedzy, wymiany kontaktów. Ja się cieszę, że dzięki też temu wsparciu, ponieważ mamy też dotacje tutaj ministerialne, marszałkowskie, czy tu Urzędu Miasta Katowice, jestem w stanie zaprosić wybitnych fotografów, i dla osób, które naprawdę mają bardzo fajne portfolio i chcą się rozwijać, to miejsce na warsztatach jest. I w zeszłym roku mieliśmy fantastyczne warsztaty z fotografii portretowej, na przykład ze Szymonem Szcześniakiem, z Rafałem Milachem, to już taki typowy fotoreportaż, czy takim duetem jak Adam Lach i Dyba Lach. To z kolei bardzo taki duet, ich określam, ze współczynnikiem humanistycznym. No, niezwykle inspirujące spotkania, takie całodniowe, często połączone z jakąś częścią praktyczną. No myślę, uczestnicy zawsze tych warsztatów są naprawdę bardzo zadowoleni. A staram się tych gości, których już tutaj mamy na Śląsku, porozmawiać z nimi właśnie o fotografii. I te rozmowy są na kanale YouTube i myślę, że one są głównie o fotografii, ale tam bardzo dużo jest o życiu, bo jednak ta fotografia przeplata się z naszym życiem. I to jak
6: no to
16: jesteśmy...
6: są, wiesz, momenty, kadry zatrzymane z życia, zatrzymane gdzieś tam w obiektywie, prawda?
16: Dokładnie, plus nawet to, jeżeli się jest portrecistą, to jest odpowiednie, trzeba mieć jakby do tego też predyspozycje osobowościowe. Nie jest się w stanie otworzyć drugiego człowieka, jeżeli jesteśmy sami zamknięci na przykład. I o bardzo wielu rzeczach tam właśnie sobie rozmawiamy, dlatego polecam też te rozmowy. Można sobie tam do nich wrócić, odtworzyć.
6: W muzyce wracamy do płyt analogowych. Bywa, że sięgamy też po CD, ale te analogi wracają do łask. Jak jest z fotografią? Czy osoby, które fotografują, wracają do tych aparatów też analogowych, nazwijmy to, czy cyfrówki idą gdzieś w kąt, czy jednak ta cyfrowa fotografia?
16: Myślę, że to jest bardzo różnie, ponieważ nawet jeżeli są osoby, które bardzo doceniają fotografię analogową, to też wiedzą, ile czasu zajmuje cały ten proces powstawania tego zdjęcia, ale też znam wielu fotografów, którzy mają do tego ogromny sentyment i chętnie do tego wracają, że właśnie ten długi proces, to oczekiwanie na to, co nam tutaj zaraz jakby powstanie, wyjdzie, że nie mogę od razu sobie sprawdzić, jakie zdjęcie zrobić, ich tysiące, to jest też ten element magiczny, także obserwuję wśród wielu fotografów właśnie też ten powrót do fotografii analogowej, albo też do aparatów, które no rzeczywiście, bo wielu osobom się wydaje, że wystarczy mieć świetny aparat, już jestem świetnym fotografem. No nieprawda, ten aparat jest tylko narzędziem, to wszystko trzeba jeszcze stworzyć, mieć to oko, uchwycić ten moment, mieć pomysł na to zdjęcie, na sesję, więc no też powrót do fotografii analogowej oczywiście jest. Mamy też takich fotografów, tu nasz laureat również z poprzedniej edycji i zdobywca Grand Prix sprzed dwóch edycji, pan Waldemar Markiewka, to wiem, że on w ogóle używa kliszy mammograficznej i też taki stworzył

0: Pewnie śląskie, no zawsze ta czerń i biel jest też taka szlachetna bardzo. Myślę, że później oczywiście fotografowie też są ci laureaci ciekawi, jak to wyjdzie na wystawie. No wielokrotnie są zachwyceni, bo nam później to zgłaszają. Ale to już jest indywidualny jakby dobór środków danego twórcy, ale widzę, że rzeczywiście sporo osób idzie w czerń i biel.
1: Anna Kokolus, pomysłodawca konkursu na najlepsze fotoreportaże, filmy, fotokasty, czyli Obiektywnie Śląskie. Proszę wszystkich do udziału w tym konkursie, tych, którzy oczywiście są zainteresowani, albo tych, którzy słyszą po raz pierwszy, a mają w sobie tą chęć robienia zdjęć i zabawy z fotografią, ale też z filmem czy fotokastami, w ogóle z tą materią. Zaproś do udziału w tym konkursie. Ja przypomnę, że już można wysyłać zgłoszenia.
0: Tak, zachęcam serdecznie do udziału w 17. edycji konkursu Obiektywnie Śląskie. To jest konkurs na najlepsze fotoreportaże, filmy i fotokasty. Do 15 września mają Państwo czas. Teraz warto wykorzystać ten czas wakacyjny, wziąć aparat, przemyśleć sobie to hasło Śląsk zmienny, niezmienny, no i wysłać swoje prace i zobaczyć, co się wydarzy. My też to hasło ogłaszaliśmy już końcówką kwietnia, dlatego żeby Państwo też mieli więcej czasu na jego interpretację, przemyślenie, także zachęcamy do udziału.
1: Anna Kokolus, Obiektywnie Śląskie, bardzo Ci dziękuję.
0: Dziękuję.

0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Wczesne wstawanie w sobotę. Wpadnij na śniadanie u Styranego w Antyradiu. W menu pobudzające riffy, wysmakowane piosenki i informacyjne szoty energetyczne, które serwuje od 7 rano Styrany życiem Tomasz Obertyn. Śniadanie u Styranego. Zamów je w Antyradiu. Na miejscu albo na wynos. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Media Expert. 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11, 15.
4: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
0: Po reklamie. Antyradio. Gramy naj.

Radio. Najlepszy rok na świecie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Śniadanie u Styranego w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Obertyn.

0: Afrykańskim Radiu.
1: Dzień dobry wieczór Państwu, dzień dobry kochany sobotni narodzie. Już o tradycyjnej porze śniadanie u styranego czas rozpocząć. Tomasz Ambroże Obertyn, dzień dobry, kłaniam się nisko przy Waszych stołach. Mam nadzieję, że uginają się tradycyjnie od wybornego mięsiwa, serów, owoców, soków przeróżnych, zmrożonych. To wszystko naturalnie serwujecie sobie sami. Ja natomiast przyniosłem na półmisku 10 gorących, pysznych, jeszcze pachnących bzdur, którymi uraczyło nas nasze uniwersytet. Obłędu. Dzisiaj do godziny 10 między innymi taśma dwustronna i bliskie spotkanie z chomikiem. Powiemy o procesie chińskiego przedsiębiorcy Hui Kajana, sprawdziwy ile ma diabelska maczuga, no i powiemy o przygodach lubieżnego przedstawiciela organu państwowego, który zyskał sobie przydomek Nagi Prokurator. Co znajdzie się na miejscu 10 naszego dzisiejszego zestawienia w śniadaniu ustyranego, to wyjaśni się wkrótce. Ja wrócę do Was niebawem, a tymczasem czas na granie.
0: Śniadanie u styranego w Amteradiu.

0: Śniadanie u Styranego w Antyradiu.
1: Śniadanie u Styranego jak co sobota. Dzisiaj o tradycyjnej porze na stół wjeżdżają smakołyki przeróżne. No i wjeżdża oczywiście półmisek gorących, pachnących bzdur, które ja układam w formie listy przebojów. Miejsce 10 dzisiejszego śniadania u Styranego. Influencerka znana z Patogal oraz OnlyFansa została, słuchajcie, wykluczona z roli ambasadorki pamięci o Powstaniu Warszawskim. Tak donosił portal Donald.pl. Monika Laskowska przez chwilę była jedną z twarzy projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Warszawa 44, które to w ramach obchodów 82. rocznicy powstania publikowało zdjęcia osób w koszulkach, nadając im miano ambasadorów pamięci. Kiedy Laskowska pojawiła się w tej koszulce, w sieci oczywiście zawrzało. No, rozumiem, skąd to nieporozumienie. Początkowo akcja miała nosić nazwę Krocząc Śladami Pamięci. No a niektórzy influencerzy mają pewne doświadczenie w eksponowaniu stóp.
0: Śniadanie u

0: promocja. Nie hańbi.
1: Uwaga, uwaga! 1 września nadejdzie Master of Vegas. Szukamy ambasadora lub ambasadorki antyradia na pierwszym koncercie Metaliki w Las Vegas, w najnowocześniejszej sali koncertowej na świecie. Spare. Słuchaj antyradia. Znajdź na naszej antenie metalikowe hasła, popisz się kreatywnością i leć z nami na koncert Metaliki. Antyradio stawia przelot, hotel i wejście na koncert. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
0: Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
2: Marian, o czym myślisz?
3: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
2: O mega okazjach w Media Expert.
3: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Nie mamy już papieru do drukarki, kończą się tonery i jeszcze zabrakło kawy.
6: Typowy poniedziałek, ale spokojnie, już zamówiłem.
5: Super, to ja dokupię jeszcze segregatory i zszywki.
6: Nie trzeba, zamówiłem już wszystko na raz2trzydrukuj.pl. Wziąłem też mydło i worki na śmieci.
5: Ale w jednym miejscu, na jednej fakturze?
6: Dokładnie, bo na raz2trzydrukuj.pl liczy się twoje biuro.
7: Barbara, ale jak to już koniec wakacji?
2: Tak, Marian, jedni wracają do pracy, inni do szkoły.
7: A to przydałby się jakiś kodzik rabatowy.
2: No mówisz i masz. Kody rabatowe na koniec wakacji w Media Expert.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz nektarynka Luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 37% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
9: 3,17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11, 15.
12: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Ty plus smak poranka równa się promka w Carrefourze. Mleko UHT łaciate 1 litr, 2,3%, 3 plus 3 gratis. Z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Carrefour, w sumie najlepszy.
0: Po reklamie.
1: Gwiazdy rocka w Antyradiu. AC/DC.

Ηλίας Δερόκαβ, on the radio. On the radio. Najlepszy rok na świecie. Śniadanie u Styranego w Amderadiu. Program prowadzi Tomasz Obertyn.

0: Radio.
1: Najlepszy rok na świecie i klasyka rocka płynie z głośników prosto do waszych organizmów, rozgrzewając was bądź chłodząc w zależnie od potrzeb. Tomasz Ambroży Obertyn, styrany życiem prowadzący w śniadaniu styranego. Ja odliczam 10 największych absurdów minionego czasu. Miejsce 9. Teraz nałóżcie sobie miskę ryżu, ponieważ przenosimy się do państwa środka. Sąd ludowy w Shenzhen, słuchajcie, wydał wyrok w sprawie Hui Kajana, założyciela firmy deweloperskiej Evergrande. Przedsiębiorca został skazany na dożywocie za oszustwa finansowe. Informacje o sprawie Hui Kajana grzały internet jakiś czas temu. W polskiej prasie pojawiały się na przykład takie nagłówki jak: deweloper Hui przyznał się do korupcji i kręcenia wałków w firmie. No, obecnie władze szukają też portugalskiego wspólnika biznesmena Julia. Ujęli nawet jednego podejrzanego, ale ostatecznie okazał się do Julia niepodobny.
0: Śniadanie u styranego w Amteradiu.

0: Śniadanie u Styranego w Antyradiu.
1: Żadnej wiolinowej byle jakości z nami nie uświadczycie. To najlepszy rok na świecie, to klasyka rocka, to Antyradio ma się rozumieć i Śniadanie u Styranego, a ja odliczam 10 największych absurdów minionego czasu. Teraz nadstawcie uszu, bo mamy intrygującą wiadomość z portalu O2.pl. Przykleił uszy taśmą klejącą, zatrzymani na lotnisku Chopina. Tak brzmi nagłówek. Do odprawy zgłosiła się, słuchajcie, obywatelka Malezji, podróżująca z rzekomym wnukiem. 20-latek przedstawił malezyjski paszport. Szybka weryfikacja wykazała jednak, iż dokument został zgłoszony wcześniej jako utracony. 20-latek próbował desperacko upodobnić się do wizerunku na zdjęciu i w tym celu przykleił sobie uszy do głowy z pomocą dwustronnej taśmy klejącej. No, jak zapewniają celnicy, dzięki dwustronnej taśmie klejącej można polecieć tam i z powrotem do nieba. Ale chyba tylko podczas rendezvous z chomikiem.

0: Chad Smith from Red Hot Chili Peppers.
1: Cześć, z tej strony Drag Hunter.
2: Hi, Bruce Dickinson here. You're listening to Antiradio.
3: Gwiazdy rocka w Antiradiu. Antiradio. Najlepsze.

0: autopromocja. Nie hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. playerantyradio.pl. Do usłyszenia. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
2: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
1: To w ogóle możliwe?
2: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
3: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
4: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia.
3: I dalej siedzę. Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Dzień dobry, a ja zaraz mam szkołę.
6: A w Lewiatanie mamy świetną ofertę.
7: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
8: Polecam, na przykład Coca-Cola oraz Coca-Cola Zero 850 ml, tylko 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Lody, rożki Maxim, różne smaki, jedynie za 3,99.
9: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy,

0: Rzeźki poranek na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
1: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
2: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
1: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
2: W końcu będę miał kieszonkowe.
1: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
3: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus. Od piątku masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 przy zakupie 3 opakowań. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. A od soboty banany luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl. To się opłaca.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11, 15.
9: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: 30 lat życia spędzasz w łóżku. Brzmi jak dobry powód, żeby spać wygodnie? Przyjdź do salonów dla spania. Zaufaj specjalistom i odkryj materace, łóżka i poduszki stworzone dla prawdziwego komfortu snu. A teraz dobra wiadomość. W Dla Spania wszystkie łóżka, materace i poduszki kupisz 20% taniej. Nie zwlekaj, ta promocja potrwa tylko do poniedziałku. Odwiedź salony Dla Spania lub zajrzyj na dlaspania.pl. Dla Spania. Śpij lepiej, żyj lepiej.
11: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
12: Castorama. Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii po podłogi i płytki trzeba się najeździć.
11: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele podłogi drewniane i płytki. Akcja trwa do 1 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Po reklamie.
14: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Śniadanie u Styranego w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Obertyn.

0: Śniadanie u Styranego w Amteradiu.
1: Piękny dzień, piękna pogoda, lecimy z najlepszym rokiem na świecie i klasyka rocka również leci do waszych uszu i serc z głośników i aplikacji Antyradia. W śniadaniu u Styranego Tomasz Ambroże-Obertyn, miejsce siódme naszej dzisiejszej listy największych absurdów minionego tygodnia. Organizatorzy imprezy Rafała Trzaskowskiego, Kampus Polska Przyszłości, słuchajcie, poinformowali, iż profesor Barbara Mróz-Gorgoń jednak nie wystąpi. Oświadczenie w sprawie Mróz-Gorgoń wydała też jej własna fundacja. Odcięła się od raportu Polaków Portret Własny, który roił się od błędów i konfabulacji AI-a. Sama pani profesor zasłynęła pseudonaukową nowomową przeplataną coachingowym bełkotem. Ze smutkiem informujemy, iż Barbara Mróz-Gorgoń nie weźmie udziału w kampusie. Żałujemy, gdyż pytań byłoby z pewnością wiele, napisali na Twitterze organizatorzy. No tak, tylko czy wystarczyłoby dla nich aparatury emocjonalno-pojęciowej? Do sublimacji tak wyszukanych myśli bardziej przydałaby się chyba aparatura destylacyjno-zacierowa.

0: Śniadanie u Styranego w Antyradiu.
1: Świat wygląda lepiej i nawet sąsiad jakiś taki sympatyczniejszy, mniej przerażający, kiedy z głośników i aplikacji Antyradia leci najlepszy rok na świecie, a leci również klasyka rocka, szerokim strumieniem leje się. Na śniadaniu u Styranego leją się zmrożone substancje przeróżne, pyszne mięsiwa na stole, oczywiście sery, owoce. To wszystko serwujecie sobie we własnym zakresie, bo ja przynoszę gorące, parujące bzdury. Miejsce szóste naszej dzisiejszej listy przebojów: prokurator generalny oraz prokuratury z Wrocławia i Świdnicy odwołały się od decyzji o umorzeniu postępowania wobec prokuratora Macieja W. Lubieżny ów przedstawiciel organu, słuchajcie, zasłynął spacerowaniem nago po osiedlu, czym zyskał sobie przydomek Nagi Prokurator. Mało tego, jak ustaliła niedawno Wyborcza, Maciej W. miał także wysyłać swoje nagie zdjęcia do pracownic sądu, proponując lekcje pływania? No cóż, członek palestry czy nie, miejmy nadzieję, że ktoś wreszcie pociągnie go za konsekwencje. Znaczy wyciągnie z tego basenu.

0: promocja. Nie hańbi.
1: Uwaga, uwaga! 1 września nadejdzie Master of Vegas. Szukamy ambasadora lub ambasadorki Antyradia na pierwszym koncercie Metaliki w Las Vegas, w najnowocześniejszej sali koncertowej na świecie. Spur. Słuchaj Antyradia. Znajdź na naszej antenie metalikowe hasła, popisz się kreatywnością i leć z nami na koncert Metaliki. Antyradio stawia przelot, hotel i wejście na koncert. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
0: Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na MOL Move.
3: Patrz, Barbara, ale no? Media Expert jest mega.
4: No.
3: A tamta to jest mega.
4: Mega, mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
6: Jak jednym słowem określi pan program Taskmaster?
7: Katastrofalny, turbogłupi, pełen chaosu, żenujący, rozjechany, bezsensowny, po prostu...
8: Najlepszy program na najgorszy dzień tygodnia. Taskmaster w poniedziałek o 21.30 w TVN.
9: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
10: A ponieważ to weekend z handlową niedzielą, jest więcej czasu, by wypatrzyć niskie ceny. Na przykład kawa mielona Chibo Exclusive 500 gramów, dwa rodzaje, teraz 38% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,49. A herbata Lipton Yellow Label 50 torebek, drugie opakowanie gratis. Oferta od 28 do 30 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
5: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz nektarynka luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 37% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
12: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
13: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
12: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
13: W końcu będę miał kieszonkowe.
12: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
14: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
15: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
16: Jak zrobić więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 3. Kupujesz większą. I lecisz do Rossmana, bo dziś ostatni dzień promocji 1 plus 1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci. W takiej sytuacji miejsce nie może nas ograniczać, co nie? Widzimy się w Rossmanie.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Śniadanie u Styranego w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Obertyn.

0: Hity Radio.
1: Breakfast to Tiffany. No, każdy ma śniadanie u Tiffany'ego na takie, na jakie sobie zasłużył. A w Antyradio mamy śniadanie u Styranego. W roli Audrey Hepburn, niezmiennie wasz styrany życiem prowadzący Tomasz Ambroży Obertyn. Odliczam, dotarliśmy do półmetka naszego dzisiejszego zestawienia 10 największych absurdów. Miejsce piąte. Złapcie się teraz za ontologiczny status albo złapcie się za status kolegi, ponieważ mamy łamiącą wiadomość ze świata holistycznego ekosystemu relacyjności, czyli tak zwanej punktozy. Profesor Mróz-Gorgoń wystąpi na kampus Polska Rafała Trzaskowskiego. Tak donosił w tym tygodniu portal Donald.pl. Pani Mróz-Gorgoń zasłynęła tworzeniem pseudonaukowej nowomowy do opisywania prostych zjawisk, a po skandalu z raportem pełnym błędów i konfabulacji złożyła dymisję, zwalając całą winę na hejt i przesuwając tym samym granicę tupetu. No i fajno, wykład będzie nosił tytuł Chlebowość ontologicznego statusu jednodniowej prezydentury. Oszczędzę wam słuchania całości, będzie o tym, że chleb i niektóre stanowiska na drugi dzień smakują gorzej.

0: Śniadanie u Styranego w Antyradiu.
1: Kto tak pięknie gra? Antyradio ma się rozumieć. No, w eterze coraz trudniej o dobrego rocka, ale na szczęście znajdziecie go zawsze w Antyradiu i klasykę rocka również znajdziecie. Leje się ona do waszych uszu, do waszych serc, z głośników i aplikacji Antyradia. Przez żołądek do serca miażdżyca, a przez uszy do duszy. To oczywiście klasyka rocka, a my tymczasem przez uszy ładujemy wam porcję gorących, parujących absurdów w śniadaniu Styranego. Miejsce czwarte dzisiejszej listy. Dziesiątki tysięcy Rosjan w popłochu opuszcza swoją ukochaną ojczyznę. Wszystko to w związku z pogłoskami o możliwej nowej fali mobilizacji po wrześniowych wyborach do tak zwanej, za przeproszeniem, dumy państwowej. The Moscow Times, informujący o sprawie, podaje, iż Rosjanie mają uciekać do Gruzji. Podobno tak chyżo umykają do krainy Chaczapuri, że tworzą się aż korki na granicy. No, turyści. Pewno marzą im się w czasy pod gruszą. Na froncie w Ukrainie też często lądują pod gruszą. Tyle, że kilka metrów pod gruszą.
0: Śniadanie u Styranego.

0: Hello Poland, it's Liam Gallagher.
1: Hey yo, this is Måneskin.
2: Cześć, tu Grabasze, piżama porno. Słuchajcie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu.

promocja. Nie hańbi. Przeciętny kot domowy potrafi skoczyć na wysokość nawet 6 razy większą niż jego własny wzrost. I jak wiadomo, zawsze spada na 4 łapy. Bądź kotem. Włącz antyradio w weekend i oderwij się od codzienności w nowej audycji Skok w Rok. To tu wydrapiesz najlepsze nagrody i zamruczysz z zadowolenia, słuchając najlepszego roka na świecie. Skok w Rok na żywo w każdą sobotę i niedzielę po 10 w antyradiu. Zapraszam.

0: Terny w każdym wymiarze.
1: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Barbara. Kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
4: Dobra, Marian, nie przynudzaj. Tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
3: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
5: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
6: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
7: Skąd ta pianek, kochanie?
6: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
3: Barbara, ale jak to już koniec wakacji?
4: Tak, Marian, jedni wracają do pracy, inni do szkoły.
3: A to przydałby się jakiś kodzik rabatowy.
4: No mówisz i masz. Kody rabatowe na koniec wakacji w Media Expert.
8: Handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
9: Zakupy są ekstra na cały tydzień. Nie daj się nabrać na walkę na koszyki. Od 27 do 30 sierpnia zrób zakupy za minimum 299 zł. Aktywuj kupon 30 zł i oszczędzaj ekstra.
10: Zakupy z kartą Kaufland Card Extra to czysta oszczędność. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.

0: Wie.
1: Po reklamie.
2: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Śniadanie u Styranego w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Obertyn.

0: Śniadanie u Styranego w Antyradiu.
1: No i tak, proszę państwa, zbliżamy się już coraz bardziej do pudła tak zwanego. Znaczy, nie, że mnie zamkną, chyba. Zobaczymy, to się okaże, jasne, pewnie. Zbliżamy się do pudła, czyli do strefy medalowej naszego dzisiejszego zestawienia 10 największych absurdów w śniadaniu u Styranego, na które zaprasza niezmiennie wasz styrany życiem prowadzący Tomasz Ambrożo Obertyn. Podczas kiedy wy pijecie spokojnie trzecią kapucinę, ja patrzę i obserwuję, i notuję w umyśle i w duszy, co wydarzyło się w ubiegłym tygodniu, a potem układam to w formę listy przebojów. Miejsce trzecie. Strażacy z OSP w Gościninie, słuchajcie, zlikwidowali gniazdo os, które zamieszkały w toalecie biblioteki dla pracowników Gminnego Centrum Kultury w Bieszkowicach. Owady założyły gniazdo bezpośrednio w muszli klozetowej. Jak poinformowali strażacy, usunęli owo gniazdo i przywrócili bezpieczeństwo użytkownikom obiektu. No cóż, jak mówią literaturoznawcy, osy w klozecie to bezpośrednia odpowiedź na prustowskie w poszukiwaniu straconego czasu.

0: Śniadanie u Styranego w Antyradiu.
1: Kolejny piękny dzień, kolejny piękny weekend. Jeśli piękny, to oczywiście z klasyką rocka i z najlepszym rockiem na świecie. A jeśli chcecie z tym obcować, no to trzeba mieć włączone antyradio. Tylko i wyłącznie antyradio zapewnia wam bezpieczeństwo w eterze. Tomasz Ambrożo-Bertyn, czyli Audrey Hepburn na miarę naszych możliwości w śniadaniu u Styranego. Ja odliczam 10 największych absurdów ostatniego tygodnia. Miejsce drugie. Google, słuchajcie, postanowiło przejąć cyfrowe dane upadłych linii lotniczych Spirit Airlines, żeby nakarmić nimi swoją sztuczną inteligencję, aby w ten sposób się uczyła. To m.in. 100 milionów maili, 30 milionów nagrań, rozmów i 15 milionów zapisów czatów z klientami, także dane na temat pracowników gromadzone przez dział HR. Po nakarmieniu AI tym wszystkim model przestał odpowiadać i wystartował dopiero po 5 godzinach. Dolicza też 200 zł za rozpakowanie załącznika powyżej 20 mega.
0: Śniadanie u Styranego w Antyradiu.

0: Reklama. Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
1: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
2: Pierniczku Przemko, coś cię gryzie?
3: Herbat, kochani, podgryza mnie. Myślę, że zgubię naklejki naszego gangu.
2: Jakoś temu zaradzimy. Spójrz, ja zbieram je w aplikacji Biedronka. Są bezpieczne, zawsze pod ręką i żadna mi nie zginie.
3: Ojejciu, jakie to zaradne. W takim razie też zacznę zbierać naklejki w aplikacji.
1: Zbieraj naklejki w wybranej formie. W aplikacji Biedronka lub tradycyjnie. Odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
4: Pani Celinka wie, co jest super.
5: Weekend w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
4: W te soboty i niedzielę pomidory na gałązce 4,79 za kilogram z Kaufland Card Extra, a 15 jaj z chowu ściółkowego Kastąd takie dobre, tylko 10,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
7: No.
6: A tamta to jest mega.
7: Mega, mega.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
9: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
10: Czyta lektor AI.

0: mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Schab wieprzowy 43% taniej. 8,99 za kilogram z kuponem w apce kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Cena przed obniżką 15,95.
2: W Leroy promocja na wszystko właśnie trwa. Nie przegap okazji, bo tylko do niedzieli dostajesz 150 zł zwrotu na kupon w klubie za każdy 1000 wydany na co tylko chcesz. Kupujesz produkty do domu i ogrodu, remontu i budowy. 1000 wydajesz i 150 dostajesz. Pośpiesz się. Taka promocja tylko do niedzieli. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach.

0: 100% taniej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
2: A ponieważ to weekend z handlową niedzielą, jest więcej czasu, by wypatrzyć niskie ceny. Na przykład kawa mielona Chibo Exclusive 500 gramów, dwa rodzaje, teraz 38% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,49. A herbata Lipton Yellow Label 50 torebek, drugie opakowanie gratis. Oferta od 28 do 30 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
3: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
4: To nie jest pora.
3: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG. Aż do 15 tysięcy złotych.
5: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem w cenie już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
6: Szkołę ogarniamy niskimi cenami.

0: finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2699. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
1: Do euro przyjdź.
0: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: Po reklamie.
0: Śniadanie u Styranego w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Obertyn.

0: Hity Radio.
1: Serce roście, jak takie numery lecą z głośników, bo gdzie indziej w eterze nie wiadomo na co człowiek trafi, zupełnie jak z pudełkiem czekoladek. A u nas zawsze trafiacie na najlepszego rocka na świecie, na klasykę rocka, czyli same frykasy. Ja natomiast, jeśli chodzi o frykasy, serwuję śniadanie ustyranego. Na śniadaniu na półmisku widnieją parujące, gorące, aromatyczne bzdury, które wydarzyły się w ostatnim czasie, i te oczywiście szereguje formę listy przebojów 10 największych absurdów. No a tymi nasze uniwersum obłędu karmi nas bezustannie. Dotarliśmy do miejsca pierwszego dzisiejszego zestawienia w śniadaniu ustyranego. Miejsce pierwsze w Connecticut zmarł, słuchajcie, Francis Clifford Smith. Prawdopodobnie najstarszy więzień w USA. Na karę śmierci został skazany w 1949 roku. Jednak jego egzekucja była przekładana 8-krotnie. Zmarł, koniec końców, ze starości w wieku 101 lat. No, 8 razy prowadzili go na krzesło. Związek Pracodawców Polskich tłumaczy, że to właśnie ludzi z taką psychiką szukają w ogłoszeniach z dopiskiem umiejętność pracy pod presją czasu.
0: Śniadanie ustyranego w Amtyradiu.
2: Is this some sort of hip music that I don't understand?

0: Dania, Danie u Styranego w Amtyradiu.
1: No i jak mawiał profesor mniemanologii stosowanej Jan Tadeusz Stanisławski, to by było na tyle. Nawiasem mówiąc, to on wymyślił tę frazę. To taka ciekawostka na zakończenie. Antyradio bawiąc uczy, ucząc bawi. Tomasz Ambrożo Bertyn, ja już kończę służbę na dzisiaj, odmeldowuję się, dziękuję bardzo. Wracam do was w poniedziałek. Zapraszam na parę z głośników. Będzie buchać od 16 do 20. Tradycyjnie będzie oczywiście kalambur dźwiękowy w konkursie. Ostatni będą pierwszymi. Będą inne atrakcje. Tymczasem Antyradio nie przestaje grać. Słuchajcie go cały weekend. Dzięki serdecznie. Ściskam was, ciule, buziaczki, papa.
0: Śniadanie u Styranego w Amtyradiu.

0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Reklama. Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
2: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
5: W Media Expert.

0: gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz nektarynka Luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 37% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: A o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak.
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko.
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verra i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
6: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Robot do mycia okien z funkcją spryskiwania Silvercrest. Teraz w super cenie. Tylko 349.

0: promocji na lotto.pl. 30 lat życia spędzasz w łóżku. Brzmi jak dobry powód, żeby spać wygodnie? Przyjdź do salonów dla spania. Zaufaj specjalistom i odkryj materace, łóżka i poduszki stworzone dla prawdziwego komfortu snu. A teraz dobra wiadomość. W dla spania wszystkie łóżka, materace i poduszki kupisz 20% taniej. Nie zwlekaj, ta promocja potrwa tylko do poniedziałku. Odwiedź salony dla spania lub zajrzyj na dlaspania.pl. Dla spania. Śpi lepiej, żyj lepiej.
1: Po reklamie.
2: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Skok w rok w Antyradio.

0: Antyradiu.
1: Dzień dobry, w sobotę jest 29 sierpnia. W kalendarzu świąt nietypowych dzień sprzeciwu wobec prób jądrowych. No jasne, że się sprzeciwiamy. A mam nadzieję, że Państwo nie macie nic przeciwko, żeby rozpocząć skok w rok. Konrad Czubaj, zapraszam do 14, a w tej godzinie m.in. Scorpions, Radiohead czy The Doors. A rozpoczniemy z Red Hot, czyli Peppers, i albumem, który, choć trudno w to uwierzyć, w tym roku obchodzi 20. jubileusz.
0: Skok w rok w Antyradiu.

0: w Antyradiu.
1: No niestety wakacje zbliżają się już do końca, ale mamy coś na otarcie łez. Proszę Państwa, niebawem startujemy z konkursem, w którym główną nagrodą jest wylot dla dwóch osób na koncert Metalliki w Las Vegas. W Las Vegas nie tylko bierze się śluby, ale słucha się także Metalliki. Mało tego, to będzie pierwszy w historii koncert Metalliki w Sphere, czyli jednej z najnowocześniejszych i najbardziej widowiskowych sal koncertowych na świecie. Słuchajcie Antyradia uważnie, konkurs startuje 1 września, już za kilka dni, a sam koncert odbędzie się miesiąc po, więc sprawy potoczą się naprawdę szybko.
0: Skok w rok w Antyradiu.

0: this is Connor from Nothing But Thieves.
1: Hey, what's up? It's Shannon.
2: And this is Sully from Godsmack.
3: Hey, this is Rob.
4: This is James from Metallica.
5: And I'm Lars, and you're listening to Anti Radio.
6: Gwiazdy Rocka w Anti Radio. Reklama. Powrót do szkoły? Zacznij go z nowym smartfonem. Do 5 września w RTV Euro AGD trwa akcja Back to School Motorola. Wybrane smartfony Motorola kupisz w promocyjnych cenach. Nawet do 1000 zł taniej. Na przykład Moto G57 Power z pamięcią 256 GB w cenie 999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1199. Teraz 200 zł taniej. Szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl.
7: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
8: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
7: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpęp.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
10: Skąd ta piana, kochanie?
9: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpęp.pl, regulaminy.
11: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
12: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
13: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
12: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
14: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.

0: Bystrzyc. Witaj w klubie gotowych na nowy rok szkolny z Empikiem. Teraz w salonach 5 plus 2 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji w salonach z aplikacją i na Empik.com. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na Empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
1: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli filety z piersi polskiego kurczaka. Opakowanie XXL. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A masło łaciate ekstra 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Hej, musisz się tak na nie gapić.
7: No oderwać wzroku nie mogę.
6: Przecież to zwykłe ceny Suzuki.
7: Ale są takie atrakcyjne.
8: Teraz Suzuki Swift od 69 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną już od 600 zł netto, a także do 10 lat gwarancji plus. Suzuki Swift, najlepszy kompan twoich wakacji. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
9: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz mega wybór laptopów zaprojektowanych do nauki, grania i wygrywania w super niskich cenach. Zamów i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym. Allegro.
10: Twoje biuro musi działać bez przerw? Postaw na raz, dwa, trzy, drukuj.pl. Kompleksowa oferta biurowa. Papier, kawa, tonery, aż po środki czystości. Mniej zamówień, mniej faktur, więcej oszczędności. Bo na raz, dwa, trzy, drukuj.pl liczy się twoje biuro.
11: Pani Celinka wie, co jest super. Weekend w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super. W te soboty i niedzielę polskie mięso mielone wieprzowe z szynki, kastoisko mięsne, 5,99 za opakowanie 500 gramów przy zakupie dwóch. A kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
12: Po reklamie.
13: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Skok w rok w Antyradiu.

0: w Antyradiu.
1: Radiohead przed momentem w Antyradiu. Album OK Computer, wydany 25 sierpnia 1997 roku, a więc kilka dni temu była prawie okrągła rocznica wydania, a za rok kultowy album będzie obchodzić 30. Ciekawe więc, czy z tej okazji pojawi się jakaś okolicznościowa edycja. Ciekawe też, jak tam nowa solowa płyta Toma Yorka, która miała się ukazać w tym roku. Nadal czekamy na wieści.
0: Skok w rok w Antyradiu.

0: w Antyradiu.
1: Nie wiem, czy wiedzieliście, ale jednym z najdroższych, a często uznawany za najdroższy winyl w Polsce jest debiutancki album Kazika Spalam się. Kopie płyty często osiągają ceny kilkunastu tysięcy złotych, więc jeśli państwo są w posiadaniu, no, pozostaje tylko pozazdrościć. Tu Antyradio, niebawem wybije 11, na antenie jeszcze Dorsi, a po 11 wracamy z konkursem Antybohater, w którym do wzięcia będzie kubek, kawa i koszulka Antyradia.
0: Skok w rok w Antyradiu.

0: Right now you're listening to Anti Radio.
1: Gwiazdy rocka w Anti Radio. Anti Radio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantiradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. playerantiradio.pl. Do usłyszenia. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
2: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę i niedzielę mleko Vita, mleko UHT 3,2%. Teraz w gratis pakach 6 plus 6 gratis. A Eduszo Family kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 18,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
4: No.
3: A tamta to jest mega.
4: Mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
6: Media Expert, dalej masz.
7: Czyta lektor AI.

0: Back to School w MediaMarkt. Tylko teraz tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i etui z klawiaturą w zestawie. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za 1099 zł. MediaMarkt.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Jak jednym słowem określi pan program Taskmaster?
4: Katastrofalny, turbogłupi, pełen chaosu, żenujący, rozjechany, bezsensowny, po prostu...
5: Najlepszy program na najgorszy dzień tygodnia. Taskmaster w poniedziałek o 21.30 w TVN. Wakacje.

0: jazdy. Wykorzystasz je w kolejnych tygodniach września, każdy przy zakupach za minimum 199 zł. Limit 5 voucherów na transakcję. Szczegóły wyłączenia i standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moja Biedronka.
1: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
2: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie, wie.
3: Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno.
4: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
5: Weź Ibuprom Zatoki.
6: Ibuprom Zatoki?
5: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
6: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożności zatok obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka ZOO.
7: Barbara, ale jak to już koniec wakacji?
8: Tak, Marian, jedni wracają do pracy, inni do szkoły.
7: A to przydałby się jakiś kodzik rabatowy.
8: No mówisz i masz. Kody rabatowe na koniec wakacji w Media Expert.
9: Finał Festiwalu Rabatów w RTV EuraGD. Promocja na tysiące produktów. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2699. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
10: Do euro przyjdź.
9: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
11: Po reklamie.

0: w Antyradiu.
1: Dzień dobry, już po 11:00. Konrad Czubaj, kłaniam się i zapraszam na kolejną godzinę Skoku w Rok. Po 11:30 konkurs Antybohater i oryginalny merch Antyradia do wzięcia, m.in. kubek, tymczasem The Offspring na naszej antenie.
0: Skok w Rok w Antyradiu.

0: w Antyradiu.
1: Rock the Casbah, czyli The Clash z albumu Combat Rock. Natomiast dla mnie albumem tych wakacji jest Sandinista. The Clash, trzypłytowe dzieło z 1980 roku, na którym Brytyjczycy wymieszali punk rock, post-punk, reggae, dub, new wave, a nawet zmieścili jeszcze gospel czy trochę jazzu, funku i rockabilly. Naprawdę niezły koktajl muzyczny i kontrowersyjna płyta, zbierająca skrajne opinie. Myślę, że każdy znajdzie coś swojego na tej płycie. W sumie do wyboru jest 36 utworów. Na trzech płytach przypomnę albumu Sandinista.
0: Skok w rock w Antyradiu.

0: Poland. This is Joe from Def Leppard.
1: Hey, what's happening? This is Miles Kennedy.
2: Hello, everybody. Max Cavalera here, Soul Fly, and you listen to NT Radio.
3: Gwiazdy Rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Reklama. Powrót do szkoły? Zacznij go z nowym smartfonem. Do 5 września w RTV Euro AGD trwa akcja Back to School Motorola. Wybrane smartfony Motorola kupisz w promocyjnych cenach. Nawet do 1000 zł taniej. Na przykład Moto G57 Power z pamięcią 256 GB w cenie 999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1199. Teraz 200 zł taniej. Szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl.
4: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago. Tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?

0: Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Słuchaj, Marian.
2: No?
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
2: Aha.
1: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Ta.
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
4: Pani Celinka wie, co jest super. Weekend w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super. W te soboty i niedzielę pomidory na gałązce 4,79 za kilogram z Kaufland Card Extra, a 15 jaj z chowu ściółkowego Kastąd takie dobre, tylko 10,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Oglądaj nowy sezon Zajazd, będzie się działo od poniedziałku do czwartku o 16 w Stopklatce. Zapraszam, Ania Powierza.
6: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy.

0: 49% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A masło Łaciate Ekstra 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: W Leroy promocja na wszystko właśnie trwa. Nie przegap okazji, bo tylko do niedzieli dostajesz 150 zł zwrotu na kupon w klubie za każdy 1000 wydany na co tylko chcesz. Kupujesz produkty do domu i ogrodu, remontu i budowy. 1000 wydajesz i 150 dostajesz. Pośpiesz się. Taka promocja tylko do niedzieli. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
2: Oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
3: A ponieważ to weekend z handlową niedzielą, jest więcej czasu, by wypatrzyć niskie ceny. Na przykład kawa mielona Chibo Exclusive 500 gramów, dwa rodzaje, teraz 38% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,49. A herbata Lipton Yellow Label 50 torebek, drugie opakowanie gratis. Oferta od 28 do 30 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
5: O.
4: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: O, a o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak.
6: A jak lemoniadę?
4: No też.
5: To poprosimy.
4: Ale co?
6: Wszystko.
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
7: Ty plus porcja energii równa się zakupy w Carrefourze. Teraz wszystkie kawy rozpuszczalne marki Nescafe w promocji druga 70% taniej. Oferta ważna do 30 sierpnia.
8: Carrefour, w sumie najlepszy jest.
9: Handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
10: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do niedzieli. Mleko UHT 3,2% 1 litr. Łaciate, wypasione, mleko Wita Łączka lub Łowickie. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 24 sztuki na kartę. A wszystkie konserwy mięsne i rybne

0: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
1: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
0: To w ogóle możliwe?
1: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
2: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Skok w rok w Antyradiu.

0: Antybohater.
1: Tak, antybohater wraca po długiej przerwie. Przypomnę więc pokrótce zasady. Waszym zadaniem jest odgadnąć tożsamość wykonawcy muzycznego na podstawie moich podpowiedzi, które będą trzy. Jedna za moment, druga przed godziną 12, a trzecia po 12, po czym następuje muzyczna demaskacja. No i zagramy utwór z udziałem antybohatera. A do wygrania przypomnę koszulka, kawa i kubek antyradia. A odpowiedzi konkursowe zbieram pod adresem antybohater@antyradio.pl. No dobrze, pierwsza podpowiedź brzmi, uwaga, dzisiejszy antybohater bronił domu w stroju Adama. Dzisiejszy antybohater bronił domu w stroju Adama. Antybohater@antyradio.pl. Czekam na wasze odpowiedzi.
0: Antybohater.

0: Antybohater.
1: Czas na drugą odsłonę konkursu Antybohater i drugą podpowiedź, ale najpierw przypomnę pierwszą. Dzisiejszy antybohater bronił domu w stroju Adama. Natomiast ta druga podpowiedź brzmi następująco. Dzisiejszy antybohater nie lubił oglądać się w telewizji. O kogo może chodzić? Antybohater antyradio.pl. Do wygrania kubek, koszulka i kawa Antyradia.
0: Antybohater.

0: Greetings, all Earthlings. My name is Bill Lavallo, a.k.a. BB.
1: Hey, this is Slash.
2: Hi, this is Joe Bonamassa, and you're listening to Anti-Radio.
3: Gwiazdy Rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Uwaga, uwaga! 1 września nadejdzie Master of Vegas. Szukamy ambasadora lub ambasadorki Antyradia na pierwszym koncercie Metallica w Las Vegas, w najnowocześniejszej sali koncertowej na świecie. Spare! Słuchaj Antyradia. Znajdź na naszej antenie metalikowe hasła, popisz się kreatywnością i leć z nami na koncert Metallica. Antyradio stawia przelot, hotel i wejście na koncert. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Gdzie u Was w domu widać kobiecą rękę?
5: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z agaty.
4: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Marian, o czym myślisz?
7: Ach, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
6: O mega okazjach w Media Expert.
7: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Czyta lektor AI.
10: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
11: Szynka wieprzowa bez kości, cena sprzed obniżki

0: Back to School w MediaMarkt. Tylko teraz szczoteczka Philips Soniker z technologią soniczną nowej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 289 zł. Teraz za 199 zł. MediaMarkt.
1: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
2: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się masło ekstra łaciate polskie lub Simple złoty 99 za sztukę przy zakupie 4 z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna tylko 30 sierpnia. Cena przed obniżką 4,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
4: Ale jesteś zadowolony.
5: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
4: Aha.
5: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
4: Wow!
5: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
4: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
6: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus. Od piątku masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. A od soboty banany luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: 30 lat życia spędzasz w łóżku. Brzmi jak dobry powód, żeby spać wygodnie? Przyjdź do salonów dla spania. Zaufaj specjalistom i odkryj materace, łóżka i poduszki stworzone dla prawdziwego komfortu snu. A teraz dobra wiadomość. W dla spania wszystkie łóżka, materace i poduszki kupisz 20% taniej. Nie zwlekaj, ta promocja potrwa tylko do poniedziałku. Odwiedź salony dla spania lub zajrzyj na dlaspania.pl. Dla spania. Śpi lepiej, żyj lepiej.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11, 15.
13: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
15: Barbara, ale jak to już koniec wakacji?
16: Tak, Marian, jedni wracają do pracy, inni do szkoły.
15: A to przydałby się jakiś kodzik rabatowy.
16: No mówisz i masz. Kody rabatowe na koniec wakacji w Media Expert.
17: Castorama. Teoria
18: i praktyka.
17: W teorii po podłogi i płytki trzeba się najeździć.
18: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele podłogi drewnianej płytki. Akcja trwa do 1 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
19: Po reklamie.
20: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Skok w rok w Antyradiu.

0: Kobiety Bohater.
1: Minęła godzina 12, Konrad Czubaj, dzień dobry i zapraszam na kolejną godzinę Skoku w Rok oraz na trzecią rundę konkursu Antybohater, w którym do wygrania jest koszulka, kawa i kubek antyradia. Pierwsza podpowiedź brzmiała tak: dzisiejszy antybohater bronił domu w stroju Adama. Druga podpowiedź: dzisiejszy antybohater nie lubił oglądać się w telewizji. I ostatnia, trzecia podpowiedź brzmi następująco: dzisiejszy antybohater miał oko na piwoszy. antybohater@antyradio.pl. Ja wiem, ta ostatnia podpowiedź zazwyczaj ma ułatwiać, a ona jest taka chyba najtrudniejsza. No ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. antybohater@antyradio.pl.

0: antybohater.
1: No to czas na rozwiązanie zagadki, a dzisiejszym antybohaterem był, proszę Państwa, sam Ozzy Osbourne. Pierwsza podpowiedź brzmiała tak. Dzisiejszy antybohater bronił domu w stroju Adama. Na początku lat 2000 Ozzy odparł atak rabusia nago, wstając prosto z łóżka. Dlatego nagie pięści. Złodziejowi udało się uciec, wyskakując z wysokiego okna. Druga podpowiedź. Dzisiejszy antybohater nie lubił oglądać się w telewizji. Ozzy ponoć nie widział ani jednego odcinka swojego reality show. I trzecia podpowiedź. Dzisiejszy antybohater miał oko na piwoszy. Jeszcze za czasów pracy w rzeźni robił żarty klientom miejscowego pubu, umieszczając krowie gałki oczne w szklankach. Cały Ozzy. Specjalnie wybrałem mniej znane fakty z życia legendy, no bo to jest właśnie legendarna postać i wszelkie historie z nietoperzami by Państwo doskonale zidentyfikowali. Wiadomość do zwycięzcy powędruje za moment, a tymczasem słuchamy Ozziego z kolegami. Black Sabbath w Antyradio.
0: Antybohater.

0: Cześć, tutaj Artur Rojek.
1: Hey, this is Amy Lee.
2: Witajcie kochani, tu Arek Jakubik z Doktora Misio. Słuchacie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

promocja. Nie hańbi. Są rzeczy, których nie warto zmieniać. Dobra muzyka jest jedną z nich. Jeśli kochasz mocne riffy, wielkie rockowe przeboje i prawdziwe gitarowe granie, jesteś we właściwym miejscu. Czekają na Ciebie niezapomniane emocje, spotkania z artystami i konkursy, które otwierają drzwi do świata największych rockowych wydarzeń. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź

0: Do zobaczenia.
1: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
2: No.
1: A tamta to jest mega.
2: Mega, mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
4: Nowy rok szkolny tuż za rogiem? Jak tak, to skompletuj wyprawkę, o której marzy twoje dziecko. Wejdź na Allegro i włącz wzorowy wybór plecaków, podręczników, piórników i wszystkiego, czego potrzebują dzieci w szkole. Na Allegro wyprawka szkolna się opłaca.
5: Ale jesteś zadowolony.
6: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
5: Aha.
6: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
5: Wow.
6: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
5: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
7: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Nie mamy już papieru do drukarki, kończą się tonery i jeszcze zabrakło kawy.
9: Typowy poniedziałek, ale spokojnie, już zamówiłem.
8: Super, to ja dokupię jeszcze segregatory i zszywki.
9: Nie trzeba, zamówiłem już wszystko na raz2trzydrukuj.pl. Wziąłem też mydło i worki na śmieci.
8: Ale w jednym miejscu, na jednej fakturze?
9: Dokładnie, bo na raz2trzydrukuj.pl liczy się twoje biuro.
10: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Robot do mycia okien z funkcją spryskiwania Silvercrest. Teraz w super cenie. Tylko 349 zł.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Finał Festiwalu Rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2699. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
13: Do euro przyjdź.
12: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
14: Po reklamie.
15: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Skok w rok w Antyradio.

0: Antyradiu.
1: Wakacje powoli się kończą. Dla wielu z nas to był okres naprawdę intensywny koncertowo. Do Polski przyjechało mnóstwo zagranicznych gwiazd. Odbyło się wiele wspaniałych koncertów. No ja ze swojej strony na pewno będę wspominał System of a Down. Bardzo klawo było także na Judas Priest. Natomiast na antenie zagra teraz artysta, który po raz kolejny zagościł na Open Air Festiwalu, czyli nie kto inny jak sam Nick Cave.
0: Skok w rock w Antyradiu.

0: w Antyradiu.
1: Świętują, cały czas świętują. Lady Punk nadal w trakcie jubileuszowej trasy na 45-lecie zespołu. Jesienią także film fabularny o Janie Borysewiczu. A komu nie udało się załapać na urodzinową trasę, spokojnie, jeszcze grają. A finał dopiero w przyszłym roku, w marcu, na Torwarze w Warszawie. Także jeszcze zdążycie zdmuchnąć świeczki z Janem, bo i ekipą.
0: Skok w rok w Antyradiu.

0: Reklama. Powrót do szkoły? Zacznij go z nowym smartfonem. Do 5 września w RTV Euro AGD trwa akcja Back to School Motorola. Wybrane smartfony Motorola kupisz w promocyjnych cenach. Nawet do 1000 zł taniej. Na przykład Moto G57 Power z pamięcią 256 giga w cenie 999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1199. Teraz 200 zł taniej. Szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl.
1: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Barbara. Kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
4: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
3: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
5: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
6: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę i niedzielę mleko Vita, mleko UHT 3,2%. Teraz w gratis pakach 6 plus 6 gratis. A Educho Family kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 18,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: Twoje biuro musi działać bez przerw? Postaw na raz, dwa, trzy, drukuj.pl. Kompleksowa oferta biurowa. Papier, kawa, tonery, aż po środki czystości. Mniej zamówień, mniej faktur, więcej oszczędności. Bo na raz, dwa, trzy, drukuj.pl liczy się Twoje biuro.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus. Od piątku masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie trzech opakowań. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. A od soboty banany luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: w Antyradiu.
1: Grupa Accept reanimuje utwór Save Us z 1980 roku na nagraniu m.in. lider Ghosta Tobias Forge, albo Forge, albo Forie. To zależy, którą państwo wybierają wymowę. A Konrad Czubaj, to zawsze się tak samo wymawia, zaprasza na ostatnią godzinę Skoku w Rock w sobotę. Minęła 13, dzień dobry, zapraszam i lecimy dalej.
0: Skok w Rock w Antyradiu.

0: w Antyradiu.
1: A w ogóle to, proszę Państwa, obejrzałem Odyseję Nolana. Ja wiem, trochę się spóźniłem z premierą, ale czekałem specjalnie na trochę mniejsze tłumy na sali i muszę Państwu powiedzieć, że nie było ani jakiegoś szczególnego rozczarowania, ani jakiegoś szczególnego zachwytu. To znaczy, film jest absolutnie niezwykłym widowiskiem. Bije brawo za sceny z Cyklopem, czy zamianę kompanów Odyseusza w świnie. Naprawdę świetnie to Nolan rozegrał analogowo i z pomocą prawdziwych przedmiotów i rekwizytów, ale pod względem dramaturgii czy emocji, no, film jakiś taki był, nie wiem, pustawy, trochę płytkawy. Zresztą jak te fale, na którego później wyrzuciło Ukalipso. No i cóż, nie doznałem katarzis, więc to zupełnie jak Odyseusz, wracałem do domu trochę zafrasowany.
0: Skok w rok w Antyradiu.

0: Lexi Ganerka.
1: Hey guys, this is Sharon from Rhythm Station.
2: Hey, this is Michael from Queens of the Stone Age, and you're listening to Anti Radio, the best rock station in Poland.
3: Gwiazdy rocka w Anti Radio. Anti Radio, najlepszy rock na świecie. Autopromocja, nie hańbi. Uwaga, uwaga! 1 września nadejdzie Master of Vegas. Szukamy ambasadora lub ambasadorki Antyradia na pierwszym koncercie Metallica w Las Vegas, w najnowocześniejszej sali koncertowej na świecie. Spare! Słuchaj Antyradia. Znajdź na naszej antenie metalikowe hasła, popisz się kreatywnością i leć z nami na koncert Metallica. Antyradio stawia przelot, hotel i wejście na koncert. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
4: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: A o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak.
7: A jak lemoniadę?
5: No też.
6: To poprosimy.
5: Ale co?
7: Wszystko.
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
8: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
7: No.
8: A tamta to jest mega.
7: Mega.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699.

0: produktów w My Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
1: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwij swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
2: Barbara, ale jak to już koniec wakacji?
3: Tak, Marian, jedni wracają do pracy, inni do szkoły.
2: A to przydałby się jakiś kodzik rabatowy.
3: No mówisz i masz. Kody rabatowe na koniec wakacji w Media Expert.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno.
6: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
7: Weź Ibuprom Zatoki.
6: Ibuprom Zatoki?
7: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
6: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożność zatokobocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
8: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
9: A ponieważ to weekend z handlową niedzielą, jest więcej czasu, by wypatrzyć niskie ceny. Na przykład kawa mielona Chibo Exclusive 500 gramów, dwa rodzaje, teraz 38% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,49. A herbata Lipton Yellow Label 50 torebek, drugie opakowanie gratis. Oferta od 28 do 30 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
10: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
11: 30 lat życia spędzasz w łóżku. Brzmi jak dobry powód, żeby spać wygodnie? Przyjdź do salonów dla spania. Zaufaj specjalistom i odkryj materace, łóżka i poduszki stworzone dla prawdziwego komfortu snu. A teraz dobra wiadomość. W dla spania wszystkie łóżka, materace i poduszki kupisz 20% taniej. Nie zwlekaj. Ta promocja potrwa tylko do poniedziałku. Odwiedź salony dla spania lub zajrzyj na dlaspania.pl. Dla spania. Śpij lepiej, żyj lepiej.
12: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2699. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
13: Do euro przyjdź.
12: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
14: Po reklamie.

0: w Antyradiu.
1: Słuchamy Antyradia w ostatnie dni sierpnia. Miesiąc, który był bardzo udany dla fanów Marilyna Mansona, ponieważ artysta 2 tygodnie temu wypuścił 13. album studyjny w karierze. Do sieci trafiły także nowe teledyski, a jak wiadomo, w przypadku Mansona to są zawsze bardzo konkretne propozycje wizualne i estetyczne. Tymczasem my sięgamy po starsze nieco nagrania i cofamy się o ponad 20 lat.
0: Skok w rok w Antyradiu. We'll be right back.

0: w Antyradiu.
1: Tak, trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść. Ja też to wiem, więc będę się już żegnał, ale jak zawsze była to dla mnie ogromna przyjemność spotkać się z wami przy weekendzie. Konrad Czubaj, dziękuję za obecność i do usłyszenia jutro po 10:00. Dobrego popołudnia.
0: Skok w rok w Antyradiu.

0: Hello, I'm Perry Farrell from Jane's Addiction.
1: Dzień dobry, mówi Kazik Staszewski.
2: Hi, this is Dave Gahan and you are listening to Antaradio.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Promocja Nie Hańbi. Sobotnie popołudnie to idealny czas, żeby usłyszeć wszystkie struny rocka w Antyradiu. W każdą sobotę po 14:00 Bartek Synowiec poruszy w tobie czułą strunę i odpowiednio nastroi na weekend. Nieważne, co właśnie robisz, zrób to w rockowym klimacie. Wszystkie struny rocka w Antyradiu. I gra gitara. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
2: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
1: To w ogóle możliwe?
2: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
3: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
4: W Media Ekspert wyprzedaż.

0: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do niedzieli nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. Tak, teraz nektarynki 5,99 za kilogram, a do tego winogrona jasne na wagę również 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Codziennie niskie ceny.
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy.

0: Ty plus smak poranka równa się promka w Carrefourze. Mleko UHT łaciate 1 litr, 2,3% 3 plus 3 gratis. Z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Carrefour. W sumie najlepszy.
1: Back to school w MediaMarkt. Tylko teraz. Smartfon Xiaomi 17T 512 GB. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3399 zł. Teraz za 2979 zł. MediaMarkt.
2: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Robot do mycia okien z funkcją spryskiwania Silvercrest. Teraz w super cenie. Tylko 349 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Po reklamie.

0: Witam wszystkich serdecznie, to Muniek.
1: Hello, here's Andreas Kisser from Sepultura and you are listening to Antiradio. Destroy!
2: Gwiazdy rocka w Antiradio. Antiradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama. Powrót do szkoły? Zacznij go z nowym smartfonem. Do 5 września w RTV Euro AGD trwa akcja Back to School Motorola. Wybrane smartfony Motorola kupisz w promocyjnych cenach. Nawet do 1000 zł taniej. Na przykład Moto G57 Power z pamięcią 256 GB w cenie 999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1199. Teraz 200 zł taniej. Szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl.
1: Jak jednym słowem określi pan program Taskmaster?
2: Katastrofalny, turbogłupi, pełen chaosu, żenujący, rozjechany, bezsensowny, po prostu...
3: Najlepszy program na najgorszy dzień tygodnia. Taskmaster w poniedziałek o 21.30 w TVN.
4: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
5: Skąd ta piana, kochanie?
4: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
6: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
7: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
8: No.
7: A tamta to jest mega.
8: Mega, mega.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
10: Uwielbiam, kiedy nadchodzi ta pora.
11: Pora na wakacje.
10: Pora na hybrydę z rabatem.
12: Teraz MG3 Hybrid Plus z czterocylindrowym silnikiem dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 76 950 z rabatem do 11 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026 na model MG3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
13: Barbara, ale jak to już koniec wakacji?
8: Tak, Marian, jedni wracają do pracy, inni do szkoły.
13: A to przydałby się jakiś kodzik rabatowy.
8: No mówisz i masz. Kody rabatowe na koniec wakacji w Media Expert.
14: Ale jesteś zadowolony.
15: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
14: Aha.
15: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
14: Wow.
15: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
14: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
16: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Cześć, Janusz Panasewicz, Lady Punk.
1: What's up, Poland? This is Brad from Linkin Park.
2: Siemanko, tutaj Liza, słuchacie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: autopromocja. Nie hańbi.
1: Uwaga, uwaga! 1 września nadejdzie Master of Vegas. Szukamy ambasadora lub ambasadorki antyradia na pierwszym koncercie Metaliki w Las Vegas, w najnowocześniejszej sali koncertowej na świecie. Spare! Słuchaj antyradia. Znajdź na naszej antenie metalikowe hasła, popisz się kreatywnością i leć z nami na koncert Metaliki. Antyradio stawia przelot, hotel i wejście na koncert. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Wczesne wstawanie w sobotę? Wpadnij na śniadanie u Styranego w Antyradiu. W menu pobudzające riffy, wysmakowane piosenki i informacyjne szoty energetyczne, które serwuje od 7 rano Styrany Życiem Tomasz Obertyn. Śniadanie u Styranego. Zamów je w Antyradiu. Na miejscu albo na wynos. Autopromocja. Nie hańbi.
2: Reklama. Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
3: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z agaty.
2: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Barbara. Kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
5: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
4: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
6: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
7: Handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.

0: 10% taniej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy,

0: reklama. Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
1: No.
0: A tamta to jest mega.
1: Mega.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
3: Gotowi na szkołę? W CCC zgarnij aż 40% rabatu na wszystkie plecaki, torby i walizki przy zakupach za minimum 99 zł w Modivo Club. A z Modivo Club Gold zawsze zyskujesz 10% zwrotu. Spakuj się do szkoły w salonach CCC. Szczegóły w regulaminie.
0: Barbara, ale jak to już koniec wakacji?
1: Tak, Marian, jedni wracają do pracy, inni do szkoły.
0: A to przydałby się jakiś kodzik rabatowy.
1: No mówisz i masz. Kody rabatowe na koniec wakacji w Media Expert.
4: Melduje się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd będzie się działo. Oglądaj od poniedziałku do czwartku o 16 w telewizji Stop Klatka. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.
5: Pani Celinka wie, co jest super. Weekend w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super. W te soboty i niedzielę polskie mięso mielone wieprzowe z szynki, kastoisko mięsne, 5,99 za opakowanie 500 gramów przy zakupie dwóch. A kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
6: W Leroy promocja na wszystko właśnie trwa. Nie przegap okazji, bo tylko do niedzieli dostajesz 150 zł zwrotu na kupon w klubie za każdy 1000 wydany na co tylko chcesz. Kupujesz produkty do domu i ogrodu, remontu i budowy. 1000 wydajesz i 150 dostajesz. Pośpiesz się. Taka promocja tylko do niedzieli. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
7: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do niedzieli. Wszystkie konserwy mięsne i rybne. 2+1 gratis. A łopatka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs. 7,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 5 kg na kartę. Do tego z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości. 11,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
8: Codziennie niskie ceny. 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11, 15.
11: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Jak zrobić więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 3. Kupujesz większą. I lecisz do Rossmana, bo dziś ostatni dzień promocji 1+1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci. W takiej sytuacji miejsce nie może nas ograniczać, co nie? Widzimy się w Rossmanie.
13: Zakupy są ekstra na cały tydzień. Nie daj się nabrać na walkę na koszyki. Od 27 do 30 sierpnia zrób zakupy za minimum 299 zł. Aktywuj kupon 30 zł i oszczędzaj ekstra.
14: Zakupy z kartą Kaufland Card Extra to czysta oszczędność. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
0: Po reklamie.

autopromocja. Nie hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. Playerantyradio.pl. Do usłyszenia. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.

29% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A masło łaciate Extra 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: biegać. W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
1: No i co, Barbara, i co?
0: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
4: Nie mamy już papieru do drukarki, kończą się tonery i jeszcze zabrakło kawy.
5: Typowy poniedziałek, ale spokojnie, już zamówiłem.
4: Super, to ja dokupię jeszcze segregatory i zszywki.
5: Nie trzeba, zamówiłem już wszystko na raz, dwa, trzy, drukuj.pl. Wziąłem też mydło i worki na śmieci.
4: Ale w jednym miejscu, na jednej fakturze?
5: Dokładnie, bo na raz, dwa, trzy, drukuj.pl liczy się twoje biuro.
6: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
8: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
9: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2699. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
11: Do euro przyjdź.
10: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
12: Po reklamie.
13: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Słuchaj, Marian.
1: No.
0: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
1: Aha.
0: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach?

0: Hi, we're Guano Apes.
1: Hi, this is John Bon Jovi.
0: Hey, everybody, this is Lizzie Hale from Hailstorm, and right now you're listening to Antiradio.
2: Gwiazdy rocka w Antiradiu. Antiradio. Najlepszy rok na świecie. Reklama. Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG.
3: Teraz MG ZS Hybrid Plus, dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 88 900 zł z rabatem do 10 000. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września 2026 roku na model MG ZS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
4: Marian, o czym myślisz?
5: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
4: O mega okazjach w Media Expert.
5: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
7: A ponieważ to weekend z handlową niedzielą, jest więcej czasu, by wypatrzyć niskie ceny. Na przykład kawa mielona Chibo Exclusive 500 gramów, dwa rodzaje, teraz 38% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,49. A herbata Lipton Yellow Label 50 torebek, drugie opakowanie gratis. Oferta od 28 do 30 sierpnia. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
8: Szkołę ogarniamy niskimi cenami.

0: lokalnych objętych promocją, a 7 najtańszych z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 36 produktów, maksymalnie 21 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
1: Dzień dobry, a ja zaraz mam szkołę.
2: A w Lewiatanie mamy świetną ofertę.
3: Mamy to, o w Lewiatanie tanie.
4: Polecam, na przykład Coca-Cola oraz Coca-Cola Zero 850 ml, tylko 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Lody, rożki Maxim, różne smaki, jedynie za 3,99.
5: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
7: Barbara, ale jak to już koniec wakacji?
8: Tak, Marian, jedni wracają do pracy, inni do szkoły.
7: A to przydałby się jakiś kodzik rabatowy.
8: No mówisz i masz. Kody rabatowe na koniec wakacji w Media Expert.
9: Znowu miałam rację.
10: W czym?
9: We wszystkim.
10: Akurat.
9: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
10: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
9: A nie są?
11: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
12: Ty plus zakupy w

0: Oferta ważna do 30 sierpnia. Cena przed obniżką 15,95.
1: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
2: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
3: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
4: Mówisz nabiał na śniadanie. Masz pożywę.

0: dostaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
1: Po reklamie.
2: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Hey, Poland, this is Joe from Def Leppard.
1: Hey, what's happening? This is Miles Kennedy.
2: Hello, everybody. Max Cavalera here, Soul Fly, and you listen to NT Radio.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. playerantyradio.pl. Do usłyszenia. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Powrót do szkoły? Zacznij go z nowym smartfonem. Do 5 września w RTV Euro AGD trwa akcja Back to School Motorola. Wybrane smartfony Motorola kupisz w promocyjnych cenach. Nawet do 1000 zł taniej. Na przykład Moto G57 Power z pamięcią 256 GB w cenie 999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1199. Teraz 200 zł taniej. Szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl.
4: Pan Rembiszewski?
5: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
4: No to życzę szczęścia.
5: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
6: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Dzień dobry, a ja zaraz mam szkołę.
8: A w Lewiatanie mamy świetną ofertę.
9: Mamy to o Lewiatanie tanie.
10: Polecam, na przykład Coca-Cola oraz Coca-Cola Zero 850 ml, tylko 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Lody, rożki Maxim, różne smaki, jedynie za 3,99.
11: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
12: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
13: No.
12: A tamta to jest mega.
13: Mega.
14: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
15: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
16: Szminko Sabinko, zobacz, kogo przywiało do salonu piękności. To kaktus Kazik.
17: Denzel Kupuszku, piękny kaktus w salonie piękności.
15: Słuchajcie, konewka konwalia uważa, że jestem zbyt kłujący.
17: Jakoś temu zaradzimy. Golarko Bieniu, kolczasty zarost do przycięcia. Och, Kazik, jesteś teraz gładki jak jedwab.
15: Bądź jak zaradniaki i pamiętaj o dbaniu o siebie. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
18: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
19: Jak zrobić więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 3. Kupujesz większą. I lecisz do Rossmana, bo dziś ostatni dzień promocji 1 plus 1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci. W takiej sytuacji miejsce nie może nas ograniczać, co nie? Widzimy się w Rossmanie.
20: Twoje biuro musi działać bez przerw? Postaw na raz23drukuj.pl. Kompleksowa oferta biurowa, papier, kawa, tonery, aż po środki czystości. Mniej zamówień, mniej faktur, więcej oszczędności. Bo na raz23drukuj.pl liczy się Twoje biuro.
21: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
22: 3, 17, 41.
23: Co tak liczysz?
22: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
23: O, ja też umiem liczyć.
24: 8, 11, 15.
25: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Castorama.
1: Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii po podłogi i płytki trzeba się najeździć.
2: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele podłogi drewnianej płytki. Akcja trwa do 1 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy.

0: rockowy kabaret, burleska, teatr, The Dresden Dolls łączą te wszystkie formaty sztuki w swoich oryginalnych występach. Amerykanie po raz pierwszy zagrają w Warszawie już 2 września. Zespół, który inspirował między innymi Lady Gaga, wystąpi w klubie Progresja, a bilety na to wydarzenie są nadal dostępne. Zaprasza Knockout Productions oraz Antyradio.
1: Po reklamie. Antyradio. Gramy najlepszy rock.
2: Moje oczy lubią mnie i to mi...
1: Guns N' Roses.

0: this is Mike from Royal Blood.
1: Hey, this is Sam from Greta Van Fleet.
2: Hi, I'm Jack White.
3: And I'm Brendan Benson.
2: We're the Raconteurs, and you're listening to Anti-Radio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu.
5: Sponsorem programu był Vision Express, sieć salonów optycznych oferująca badanie wzroku i dobór okularów korekcyjnych.
4: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Reklama.
6: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
7: O.
6: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
7: O, a o ile?
6: 35 groszy taniej na litrze.
7: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
6: Tak.
8: A jak lemoniadę?
6: No też.
7: To poprosimy.
6: Ale co?
8: Wszystko.
6: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
9: Dzień dobry, a ja zaraz mam szkołę.
10: A w Lewiatanie mamy świetną ofertę.
11: Mamy to, o, w Lewiatanie tanie.
12: Polecam, na przykład Coca-Cola oraz Coca-Cola Zero 850 ml, tylko 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Lody, rożki Maxim, różne smaki, jedynie za 3,99.
13: Sposób na twój dobry dzień?
11: Mamy to w Lewiatanie.
13: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.

0: Orystrzyc.
1: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do niedzieli. Mleko UHT 3,2% 1 litr. Łaciate, wypasione, mlekowita łączka lub łowickie. 1,99 zł za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 24 sztuki na kartę. A wszystkie konserwy mięsne i rybne? 2 plus 1 gratis. Oraz wszystkie produkty Persil. Drugi tańszy produkt za 5 zł z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 2 sztuki. Maksymalnie 1 za 5 zł na kartę. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny.
3: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
4: To nie jest pora.
3: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG. Aż do 15 tysięcy złotych.
5: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem w cenie już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
6: Ale jesteś zadowolony.
7: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
6: Wow!
7: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
6: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
8: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
9: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
10: Oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
11: A ponieważ to weekend z handlową niedzielą,

0: 30 dni przed obniżką 37,49. A herbata Lipton Yellow Label 50 torebek. Drugie opakowanie gratis. Oferta od 28 do 30 sierpnia. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
1: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
3: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć Ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
3: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
4: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Pan Rębiszewski?
7: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
6: No to życzę szczęścia.
7: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
8: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie, wie.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.

0: finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2699. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
1: Do euro przyjdź.
0: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Greetings, all Earthlings. My name is Vil Lavolo, a.k.a. VV.
1: Hey, this is Slash.
2: Hi, this is Joe Bonamassa, and you're listening to Anti-Radio.
3: Gwiazdy Rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama.
1: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
2: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
1: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
2: W końcu będę miał kieszonkowe.
1: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
3: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: W Carrefourze mnożymy szkolne okazje w najlepszej cenie. Tylko w tę niedzielę wszystkie zeszyty w promocji 3 plus 3 gratis z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Nie przegap okazji. Carrefour, w sumie najlepszy.
0: Po reklamie.

0: Najlepszy rok na weekend w Antyradiu. Program prowadzi Paweł Chowaniec.
1: Sponsorem programu jest Vision Express, sieć salonów optycznych oferująca badanie wzroku i dobór okularów korekcyjnych.

0: Najlepszy rok na weekend w Antyradiu.
1: Dzień dobry, minęła 18. Ostatni weekend sierpnia, 29 dzień sierpnia. Tik-tak, tik-tak, dla wielu koniec wakacji. Chociaż nie do końca, bo niektórzy teraz dopiero myślą o wyjeździe. We wrześniu piękne urlopy się szykują. Ludzi mniej, ceny niższe, tylko dzień krótszy. No, są plusy i minusy. Dzisiaj będę Państwa przygotowywał do powrotu do rzeczywistości po wakacjach. Między innymi Paweł Chowaniec, miło mi i zapraszam do godziny 20:00. Gramy
0: najlepszy rok na weekend.

0: najlepszy rok na weekend w Antyradiu.
1: Wakacje kończą się. Fachowcy od ratunku powakacyjnego twierdzą, że no, wypadałoby się położyć wcześniej. Tak godzinkę nawet. Na przykład jutro, w niedzielę. I wcześniej za to pojawić się w pracy. A przez to, cytuję, nawał pracy po powrocie nie wyda się aż tak ogromny. No ale może w myśl zasady anty może zostawić na ostatnią chwilę tę pracę. Jeszcze tak troszkę sobie pospać. Jeszcze tak troszkę, tak troszkę.
0: Najlepszy rok na weekend w Antyradiu.

0: Hello, everyone. Corey Taylor here from Slipknot.
1: This is Brandon Flowers.
2: Hi, everybody. This is Dexter.
3: And I'm Noodles. We're from The Offspring. And you're listening to Antiradio.
4: Gwiazdy rocka w Antiradiu.
5: Sponsorem programu był Vision Express. Sieć salonów optycznych oferująca badanie wzroku i dobór okularów korekcyjnych.

promocja. Nie hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. playerantyradio.pl. Do usłyszenia. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Powrót do szkoły? Zacznij go z nowym smartfonem. Do 5 września w RTV Euro AGD trwa akcja Back to School Motorola. Wybrane smartfony Motorola kupisz w promocyjnych cenach, nawet do 1000 zł taniej. Na przykład Moto G57 Power z pamięcią 256 GB w cenie 999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1199. Teraz 200 zł taniej. Szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl.

0: Borystrzyc.
1: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
2: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
1: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
3: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły. Handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.

0: sklepach i na MediaExpert.pl.
1: Jak jednym słowem określi pan program Taskmaster?
2: Katastrofalny, turbogłupi, pełen chaosu, szenujący, rozjechany, bezsensowny, po prostu...
0: Najlepszy program na najgorszy dzień tygodnia. Taskmaster w poniedziałek o 21.30 w TVN.
3: Jeszcze w czerwcu pytał o wszystko, a teraz sam robi notatki. Mój pilny uczeń.
4: Pierwszy dzwonek tuż, tuż? Jak tak, to wyprawkę ogarniesz raz, dwa na Allegro. Zdrowo niskie ceny czekają. Allegro.
5: Po reklamie.
6: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Najlepszy rok na weekend w Antyradiu. Program prowadzi Paweł Chowaniec.

0: Najlepszy rok na weekend w Antyradiu.
1: Dziś radzę wam, jak wrócić do rzeczywistości po wakacjach. To znaczy fachowcy, którzy się tym właśnie zajmują, radzą, że na pierwszy dzień po powrocie z urlopu nie wolno planować masy spotkań, nie wolno ustalać terminów, deadline'ów, bo mogą one przytłaczać i sprawić, że zrobisz sobie zaległości w zwykłych obowiązkach. Ten pierwszy dzień po urlopie, po wakacjach, powinien być wolny od spotkań i terminów. Na spokoju, na luzie. Tego wam życzę i to wam pomoże. Dobry rok ogramy.
0: Najlepszy rok na weekend w Antyradiu.

0: Najlepszy rok na weekend w Antyradiu.
1: Za chwilę godzina 19. Jak tam powroty z wakacji? Po powrocie z wakacji dobrze zorientować się, co w trawie piszczy. Tak mówi się potocznie. Kto, co, jak? Trzeba się zorientować, co działo się podczas naszej nieobecności. No i wtedy wychodzi naprzeciwko kawa i opowieści i trwanie w tej kawie i opowieściach. I niech tak właśnie wygląda pierwszy dzień po wakacjach, po urlopie. Tego życzę. Za chwilę 19.
0: Najlepszy rok na weekend w

0: promocja. Nie hańbi.
1: Uwaga, uwaga! 1 września nadejdzie Master of Vegas. Szukamy ambasadora lub ambasadorki antyradia na pierwszym koncercie Metallica w Las Vegas, w najnowocześniejszej sali koncertowej na świecie. Spare. Słuchaj antyradia. Znajdź na naszej antenie metalikowe hasła, popisz się kreatywnością i leć z nami na koncert Metallica. Antyradio stawia przelot, hotel i wejście na koncert. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
0: Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
2: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Juhu, jedziemy do Santago. Będą zjeżdżalnie, fala

0: zaproszeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na Santago.com.
1: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
2: No.
1: A tamta to jest mega.
2: Mega, mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1699 zł. Teraz za jedne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.

0: Borysczyc. Barbara, ale jak to? To już koniec wakacji?
1: Tak, Marian. Jedni wracają do pracy, inni do szkoły.
0: A to przydałby się jakiś kodzik rabatowy.
1: No mówisz i masz. Kody rabatowe na koniec wakacji w Media Expert.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Ach, uwielbiam, kiedy nadchodzi ta pora.
4: Pora na wakacje.
3: Pora na hybrydę z rabatem.
5: Teraz MG3 Hybrid Plus z czterocylindrowym silnikiem dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 76 950 z rabatem do 11 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026 na model MG3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
6: Punkowy kabaret, burleska, teatr, The Dresden Dolls łączą te wszystkie formaty sztuki w swoich oryginalnych występach. Amerykanie po raz pierwszy zagrają w Warszawie już 2 września. Zespół, który inspirował m.in. Lady Gaga, wystąpi w klubie Progresja, a bilety na to wydarzenie są nadal dostępne. Zaprasza Knockout Productions oraz Antyradio.
7: Po reklamie.
8: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Najlepszy rok na weekend w Antyradiu. Program prowadzi Paweł Chowaniec.

0: Najlepszy rok na weekend w Antyradiu.
1: Kochany, minęła 19. Życzę udanych powrotów z wakacji. Trochę mnie zelektryzowała pewna wiadomość, jeżeli chodzi o pewien festiwal. O tym za chwilę opowiem. Będzie też o tym, jak powrócić miło z wakacji czy urlopu. No, w końcu mamy taki przysłowiowy ostatni weekend wakacji, a my mamy najlepszy rok. Gramy. Będę z wami do 20.
0: Najlepszy rok na weekend

0: najlepszy rok na weekend w Antyradiu.
1: Mam bardzo dobre wiadomości a propos Ozzy Festu. W przyszłym roku powróci. Dokładna data nie jest znana, ale w 2027 z pewnością będzie. Sharon Osbourne już kilka miesięcy temu sugerowała, że trwają prace nad kolejną edycją, no a teraz oficjalnie zostało podane, że właśnie Ozzy Fest będzie w 2027 roku na stadionie Villa Park w Birmingham. No, tym samym, w którym w 2025 odbył się pożegnalny koncert Black Sabbath i Ozziego właśnie. A dla przypomnienia, Ozfest to taki objazdowy festiwal, który Sharon i Ozzy Osbornowie organizowali od 1996 roku, a ostatni odbył się w 2018 roku. A teraz wraca.
0: Najlepszy rok na weekend w Antyradiu.

0: reclama. La DOW Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
1: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.

0: Orystrzyc.
1: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG.
2: Teraz MG ZS Hybrid Plus, dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 88 900 zł z rabatem do 10 000. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września 2026 roku na model MG ZS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
3: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
4: W Media Ekspert.

0: Twoje biuro musi działać bez przerw? Postaw na raz, dwa, trzy, drukuj.pl. Kompleksowa oferta biurowa, papier, kawa, tonery, aż po środki czystości. Mniej zamówień, mniej faktur, więcej oszczędności. Bo na raz, dwa, trzy, drukuj.pl liczy się Twoje biuro.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: Na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Pan Rembiszewski?
4: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
3: No to życzę szczęścia.
4: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
5: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Szkołę ogarniamy.

0: dowolnych objętych promocją, a 7 najtańszych z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 36 produktów, maksymalnie 21 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
1: Po reklamie.
2: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Najlepszy rok na weekend w Antyradiu. Program prowadzi Paweł Chowaniec.

0: Najlepszy rok na weekend w Antyradiu.
1: Ostatni weekend sierpnia, ostatni weekend wakacji, tak potocznie się mówi, bo niektórzy jeszcze wakacje we wrześniu planują. No, ale na pewno jest to koniec naszej wakacyjnej ramówki. Ostatni weekend taki wakacyjny i spokój to słowo kluczowe po powrocie z wakacji. Tak sobie myślę, na spokoju, bo łatwo jest wpaść w pułapkę poczucia, że trzeba teraz pracować tak intensywnie, jak tylko się da, dopóki nie zrobimy wszystkiego. A to wszystko, proszę Państwa, rodzi stres, a do tego zwiększa szanse na jakieś błędy, więc na spokoju, a na zewnątrz niech sobie gitary szarpią. O!
0: Najlepszy rok na weekend

0: Najlepszy rok na weekend w Antyradiu.
1: Za chwilę godzina 20, Jurek Owsiak z audycją Zaraz Będzie Ciemno. Kończą się te wakacje i ramówka wakacyjna Antyradia. No i a propos tych wakacji, tej końcówki, zamiast smucić się, że wakacje czy urlop się skończył, to trzeba myśleć pozytywnie, trzeba spojrzeć wstecz na te wakacje, na te urlop z wdzięcznością. Ale było pięknie, naprawdę. I będzie pięknie. Dziękuję za dziś. Paweł Chowaniec, miłego weekendu. Do usłyszenia.
0: Najlepszy rok na weekend w Antyradiu.

0: Cześć, tutaj Artur Rojek.
1: Hey, this is Amy Lee.
2: Witajcie, kochani, tu Arek Jakubik z Doktora Misio. Słuchacie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rock na świecie.
4: He loves to drive him crazy with his evil lips. Great

0: Produkcja Nie Hańbi. Usłyszysz to na każdym Poland Roku, a także w poniedziałki i soboty po 20 w Antyradiu.
1: Zaraz będzie ciemno!
0: Czyli Jurek Owsiak o zmroku rozjaśnia wszelkie kulisy najpiękniejszego festiwalu na świecie. Dołącz się do wspomnień i posłuchaj artystów, którzy wystąpili albo dopiero wystąpią na festiwalu Poland Rock. Zaraz będzie ciemno w Antyradiu, jasne? Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
2: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
3: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
2: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
5: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
6: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
5: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
6: Wygodnie i za darmo.
5: No.
7: Teraz.

0: pan Rembiszewski?
1: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
0: No to życzę szczęścia.
1: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
2: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Media Expert.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11, 15.
2: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: stronie i w aplikacji. E-obuwie, wie. Bankowy kabaret, burleska, teatr, The Dresden Dolls łączą te wszystkie formaty sztuki w swoich oryginalnych występach. Amerykanie po raz pierwszy zagrają w Warszawie już 2 września. Zespół, który inspirował m.in. Lady Gaga, wystąpi w klubie Progresja, a bilety na to wydarzenie są nadal dostępne. Zaprasza Knockout Productions oraz Antyradio.
1: Po reklamie.
2: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Cóż za piękne słowa pod naszym adresem, pod waszym adresem, pod adresem najpiękniejszego festiwalu świata Poland Rock, czyli przywitała was Koszyn w 542 wydaniu. Zaraz będzie ciemno. Ja, Jurek Chodor, też odezwij się.
1: Dzień dobry.
0: Jest. Witam was bardzo, bardzo gorąco. Ten promień gorąca ma do nas przyjść już za chwilę, ale dzisiaj taki właśnie wieczór, którym no troszkę musimy się nieraz nastroszyć, żeby ciepełko wyszło, czyli no troszkę tam sierść musi być bardziej taka stojąca u kotów, króliczków i wszystkich zwierząt świata, żeby się poczuć w środku. A my was ogrzejemy was naszą muzą, która będzie szła do prawie godziny 22 i zaraz wam powiemy, o czym będziemy dzisiaj rozmawiać, bo tak jak w zeszłym tygodniu szuflada nam podpowiedziała tutaj u nas w studio temat audycji, ponieważ wyskoczyła piękna treść. Te treści dzisiaj też wyskoczyły, czyli w

wody, czy dostaniecie kartki. Pewnie, że dostaniecie, bo tutaj jestem bardzo słowny, ale wam zawsze za takie kartki bardzo, bardzo dziękuję. Jeszcze bez zagadek, dzisiejsza nasza audycja. Wrócimy z zagadkami, jak już wy też wrócicie ze swoich wakacyjnych podróży, więc od razu przylatujemy do miejsca drugiego. Godsmack, moi drodzy, cały czas zapisałem się do grupy przyjaciół Godsmack. Do żadnej grupy nie należy. Do niej się zapisałem, kliknąłem. Wyskakują mnie panowie z różnych miejsc, informując, że są, że grają niezmiennie, niezmiennie. My także podziwiamy ich podziw nad naszym festiwalem, bo po to się właśnie to robi. Godsmack przed wami, a ja zaraz wam powiem, o co was będziemy prosili w waszych cudownych głowach, abyście powspominali, powyciągali, powyszperali, aby na ten temat cokolwiek napisać. Mamy dzisiaj kartki, jesteśmy absolutnie przygotowani do dzisiejszej walki w tej naszej audycji ZBC@antyradio.pl. Godsmack!

Jak już mówimy o najpiękniejszym festiwalu świata, to już tylko 339 dni pozostało do kolejnego wydania najpiękniejszego festiwalu świata. Ogłosiliśmy już pierwszą kapelę Kula Shaker, która zagra 31 lipca 2027 roku. Myślę, że także na początku października, we wrześniu, także ogłosimy miejsce, w którym odbędzie się festiwal. Powoli to jakby wszystko sprawdzamy, patrzymy, czy wszystkie rury przepuszczają wodę w tym miejscu, w którym chcemy zrobić festiwal, czy trawa też tam rośnie tak jak wszędzie, lubi rosnąć miło i przyjemnie, i czy w ogóle wszystko jest przygotowane i wszystko będzie wam się podobało. Czekamy cierpliwie i później już ogłaszamy, gdzie właśnie między innymi Kula Shaker wysłuchamy

najpiękniejszym festiwalu świata, Poland Rock. Moi drodzy, mówimy z miejsca, w którym spędziliśmy kilka lat, miejsca naszego studia Antyradia, ulica Żurawia. Nawet podam wam adres, bo te kartki przyszły na Żurawią 8. Już nie piszcie na Żurawią 8, 00503 Warszawa, Euro Z, czyli osiem, nawet ktoś napisał, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w cały adres, taki jak pieczęci od Alicji z Francji dostaliśmy piękną kartkę, dostaliśmy bardzo piękną kartkę od Kasi, piękna kartka, i dostaliśmy piękną kartkę od Natalii, Arka i Petera, Widembrick, ale znaczek jest z Hiszpanii, palma na tle lazurowego nieba, morza oraz pięknej piaszczystej plaży, a w zbliżeniu by się okazało, że kamienista. Generalnie wracam do miejsca, w którym jesteśmy, w którym spędziłem ja przynajmniej, i także później Hodor razem ze mną. Przepiękny czas, przytulność to była taką cechą narodową tego miejsca. Drzwi, które pozornie się nigdy nie miały otworzyć, a otwierały się w najbardziej nieprawdopodobnych momentach, kiedy ktoś miał coś do zakomunikowania, bo okrągła rocznica, bo urodziny, bo coś się działo, a tam za tymi drzwiami także często kapele po prostu grały, próbowały i tutaj dźwiękiem troszeczkę nas cisnęły, ale to nigdy nie przeszkadzało. Maka, który był organizatorem takich właśnie koncertów, za mną, jak się drzwi otworzyło, korytarz, przy którym jeszcze były redakcje innych rozgłośni tutaj, tak powiem, rodzinnego bytu radiowego, i pokój redakcyjny. I ten pokój dzisiaj, oj, to widoki są dosyć takie, no co tu dużo gadać, nie za piękne w sercu, ponieważ wszystko już jest prawie że puste. Na tym, co pozostało, są kartki, to do utylizacji, a to jest moje, to idzie dalej, to jeszcze tutaj. Do innej lampy się nawet przymierzałem. Identyczną lampę zawsze miał zespół Talking Heads na scenie. No taka długa i na końcu z takim ażurowym abażurem, jak z domów amerykańskich z lat 70. 80. Mówię, Hodor bierzesz? Nie, no to ja też nie będę brał. No co ja będę brał taką lampę? Chociaż ciekawa. Wyprowadzka, moi drodzy, przeprowadzka na ulicę Czerską, a więc do Agory, tam już nowe studio. Za tydzień już będziecie słuchali audycji z nowego miejsca naszej, już nawet sobotnią powtórkę, już także będziecie słuchali z nowego miejsca. I o przeprowadzkach, o tym, czy się przeprowadzacie, czy pamiętacie swoje przeprowadzki, czy robicie to często, czy to jest coś, co was uzbraja w coś zupełnie nowego, nowe życie, czy właśnie nie lubicie tego. Ja nie znoszę tego, dla mnie to jest ojej, chociaż się robi totalnie porządek i przy okazji się właśnie coś wyrzuca potrzebnego, niepotrzebnego, a może nadmiernego, ale generalnie o waszych przeprowadzkach dzisiaj mówimy, i tylko po to, żebyście nas podtrzymali na duchu, bo tu spędzimy czas prawie do godziny 22, ale no nie, ja jestem jakby troszeczkę oporny, chociaż to nowe miejsce jawi się jak coś bardzo pięknego. Alba Rosie, nie wszedł im Schengen Club, ja chciałem powiedzieć familia. Alba Rosie nie wszedł nam tydzień temu, były panie od Alba Rosie, ale tym razem Alba Rosie razem z nami. ZBC, antyradio.małpa.pl, chyba coś powiedziałem dobrze? Oj, tam dojdzie. Lecimy z reggae.

0: krótki numer, ale będziemy wracali do tego koncertu, ponieważ wszyscy na scenie zaprezentowali się no tak ciekawsko, przyglądaliśmy się całemu bandowi, a zwłaszcza samemu Albarozzi, tak pomyśleliśmy sobie, czy to pod czapką prawdziwe, czy to do czapki przyszyte, czy to wszystko jest jakby razem, ale tak sobie żartujemy, broń Boże, żeby tam jakieś przytyki było tak na ostatni rzut, jeżeli chodzi o występ samego Albarozzi. Wcześniej był na Ostróda Reggae Festival i dlatego tam troszeczkę ktoś jęknął, ojej, tam mamy bileta, tu mamy go z Afryką. Ale tak nam się to ułożyło, o festiwalach mówiliśmy, więc myślę, że także organizatorzy wielu festiwali będą mieli nam za dobre, że o tych festiwalach mówiliśmy, mówiąc, jeździcie, macie wakacje, jeżeli są tylko wakacje, korzystajcie z tego i widzimy to, ponieważ bardzo dużo różnych zdjęć, ale nikt jak na razie nie przebija z tych festiwali rolkami to, co się wydarzyło u nas. W związku z tym przypominam, konkurs Oskarowa Rolka, hashtag Oskarowa Rolka oraz hashtag Poland Rock 2026. Powtórzę, hashtag Oskarowa Rolka i hashtag Poland Rock 2026. Czekam na wasze rolki, na wasze filmiki, na wasze relacje, na wasze zbitki zdjęć, coś, co byłoby pewną historią. Już 3 zdjęcia robią historię. Dostaliśmy tego już dużo, bardzo dużo i widzimy, że są bajeczne. No niektóre są fantastyczne. Tak mi się cieszy gęba, kiedy to widzę, bo z którego miejsca by to nie było, jak chociażby Przysięga i widać, że w ręku gościa, który to kręci, ten telefon także daleko od sceny zbiera jego głos i także Przysięga, to jest mój kawałek ziemi i scena, i ta masa flag i to lato, to po prostu się wciąga nosem powietrze i czuje się ten zapach, czuje się tą temperaturę, czuje się tych ludzi, czuje się ten kolor i to wszystko, co tam przepięknie, przepięknie wygląda i wpisy, gdzie ktoś pisze, pierwszy raz byłam ze swoimi dziećmi, ja już jestem bardzo dojrzałą panią i pierwszy raz pojechałam, nigdzie nie widziałam tyle życzliwości, tyle wzajemnego szacunku, co właśnie na festiwalu. Czułam się mega bezpiecznie, tak bym chciała, żeby tych miejsc było więcej, wszędzie, w otoczeniu moim, bliskim, dalekim, bardzo dalekim, żebym się czuła bardzo, bardzo dobrze. Konkurs trwa do końca października. Uwaga, nagroda główna, bo co tu dużo gadać, będzie i druga, i trzecia, znam Jurka, ale nagroda główna to jest wejście na dużą scenę, kiedy otwieramy Poland Rock Festival. No, Chodor, byłeś, no i co?
1: No, znam takich, którzy mówią, że takie wrażenie, że no nie mogą wyjść z podziwu do końca życia. Więc myślę, że jest to co zawalczyć.
0: Jest o co zawalczyć. A ty masz jakąś rolkę?
1: Nie, no ten widok jest po prostu niesamowity. Wiesz co, ja mam twoje rolki. Rolki, które się publikowały na Facebooku twoim.
0: To faktycznie. No to ale też ja też wrzuć. Ale tam... to możesz je wrzucić.
1: Wrzucę. Wyślę. I ten gościu z tyłu, coś, co tam tuptał.
0: Co tam tuptał? Dobrze. No. Robimy to. Co tam tuptał?
1: No może wygramy, może padniemy na dużą.
0: Może wygramy, moi drodzy. Malevolence to także jest muza, która pojawiła się na naszym najpiękniejszym festiwalu świata. Ideali Pogarach, a my to także bardzo lubimy. Dzisiaj wam to dajemy, dzisiaj wam to dajemy. Przeprowadzki były u was. Lubicie się przeprowadzać?

0: Dziękuję.
1: No ładnie na samym końcu, dziękuję. Ja o przeprowadzkach, a o słonecznikach, niech tak będzie. Ja tak piszę, może i nie na temat, napisała Wioletta, ale jestem już po powrocie z letnich wakacji i muszę przyznać, że powroty do rzeczywistości po urlopie są bardzo ciężkie. Moja głowa jest dalej pełna obrazu z festiwalu, gdzie udało mi się dojść i co udało mi się zobaczyć, a w tym roku było to dość trudne, skręcona kostka nie ułatwiła mi zadania. Ale przede wszystkim cieszę się, że zobaczyłam wszystkich przyjaciół, tych ZBC, domowej orkiestry i sztabu. Cały czas jestem z głową w chmurach, odliczając dni do następnego festiwalu. A moja kartka doszła, co prawda nie napisałam mojego adresu, ale i tak cieszę się, że napisałam tą kartkę do ciebie. Kartkę napisałam z Gdańska i muszę ci powiedzieć, Wioletto, że to być może właśnie to twoja kartka. Na ogromną ilość karty, którą dostałem, jest dosłownie kilka, gdzie nie ma adresu. W związku z tym, Wioletto, co tu dużo gadać, poczekaj. No właśnie widzę nawet tą kartkę. Jest, witaj Jurku, przesłałam pozdrowienia z Gdańska i napisałaś Wioletta z Bormów z rodziną i powiem ci, teraz mi napisałaś, sfotografowałaś kartki, czy ona do mnie doszła, potem wróciła do ciebie, sfotografowałaś i jeszcze raz ją wysłałaś, no chyba taki ciąg. Nie, zrobiłaś zdjęcie, żeby był dowód, że wysłałaś. Mam ten adres, dobrze, dosłownie kilka kartek było bez adresu i tak sobie pomyślałem, oj, aż takie wysyłanie pozdrowień, żeby adresu z powrotem nie napisać, no kto to widział. A jeszcze tylko chciałem przypomnieć także wam, że Złoty Mączek oczywiście trwa i to w październiku wam podamy pierwsze notowanie, takżeśmy mówili o październiku, że już wszyscy wracają.
2: Październik.
1: Tak, wszyscy wracają ze swoich wakacji, wtedy wam pokażemy, jakie są notowania. Powiem tylko, że w polskim no się miesza niesamowicie. To jest po prostu, każdy dzień nam taką przynosi trochę niespodzianki, a to pierwsze miejsce spada na drugie, a to drugie wchodzi na pierwsze, a to pierwsze spada na drugie, a drugie na trzecie, a to znowu ktoś z niższego wchodzi na bardzo dużo wyżej. No to się dzieje, ponieważ wy także, podejrzewam, łapiecie jak taka sieć, ławice, albo jesteście aktywni i wtedy to czujemy, że coś się tutaj dzieje. W październiku wam powiem, jeden głos oddany teraz, ani drugi nie może już potem wpaść, potem będzie drugi etap.

będziemy coraz mniej zespołów mieli w tej czołówce, a potem oddamy decydujący głos. Zabawa, która przekształciła się w coś niezwykle ważnego, a więc wręczenie tegorocznego Złotego Bączka nocnemu kochankowi. No piękny moment, przygotowali specjalny koncert na tę uroczystość. Tak samo Dietrich Schrödinger, który będzie za rok, bo tak podróżuje i tak może być i to nagroda może gdzieś któryś z zespołów ze świata też będzie mógł odebrać i niewykluczone, że gdzieś to poleci daleko i będzie także mówił o pięknym, najpiękniejszym festiwalu świata. Orkiestra Dorosłych Dzieci grzebie w tych nagraniach, bo koncert był bardzo emocjonujący i bardzo taki, można powiedzieć, inny od wszystkich, ale posłuchajcie tego hiciora, o którym Kuba mówi, tak, napisałem ten numer, no to zagrajmy, ZBC ma opan

mogę być teraz USA! W pocie cios mnie zupy szwal! Bawić starsze panie i mieć kredyt card.

będzie taki domowy temat, bo właśnie najczęściej przeprowadzki są związane z naszym takim stałym miejscem zamieszkania. My jesteśmy świadkami, czyli jak to mówią, siedzimy na walizach tutaj w studiu Antyradia na ulicy Żorawiej. Już sobotnia audycja będzie z zupełnie nowego miejsca, czyli Zagory, z ulicy Czerskiej. No i ta przeprowadzka, jak to mówią, ostatni gasi światło. Ostatni będzie chyba we środę gasił światło. My już tak prawie, że je przygaszamy. No i tak trochę co tu dużo gadać, nostalgicznie się zrobiło, no bo jednak to miejsce zawsze żyło i zawsze widzieliśmy, kogo tutaj zastaniemy, od kogo dostaniemy kostkę czekolady, że przyjdzie makak i będzie coś tu majdrował w gałkach, więc musimy go wpuścić, a potem zapowiedzieć jego gości. No działo się, temat dzisiejszy audycji trafi prosto w punkt. W swoim życiu przeprowadzałem się już kilka razy i powiem krótko, absolutnie nie lubię przeprowadzek. Całe to pakowanie, chaos, wywracanie życia do góry nogami po prostu mnie wykańcza. Ostatecznie zatoczyłam koła i wróciłam do domu rodzinną, gdzie w końcu czułem pełen spokój. Ale kiedy myślę o przeprowadzkach, od razu staje mi przed oczami nasz festiwal. Pamiętam dobrze, te wszystkie zmiany lokalizacji od przystanku Wysok po dzisiejszy Poland Rock. Zmiana miejsca to dla festiwalowicza to zawsze spore wyzwanie. Muszę przyznać szczerze, że Czaplinek nie jest dla mnie idealnym miejscem. Droga tam to dla mnie prawdziwa wyprawa, jest bardzo daleko i dotarcie na miejsce bywa mocno utrudnione. Z drugiej strony jednak po paru latach przeprowadzka do Czaplinka osiadła i mamy już tam wszystko logistycznie dopięte na ostatni guzik. Wiem dokładnie z kim i czym jadę, gdzie obozujemy jeszcze przed samym startem festiwalu i gdzie na mapie imprezy szukać poszczególnych punktów. Jest po prostu bezpiecznie i znajomo. No, ściskam bardzo, bardzo serdecznie Ania z Krakowa. Tutaj jest zagadka Małgosia Ostrowska 2027. Znałam twoją zagadkę i twoje rozwiązanie tej zagadki. Aniu, tak jak powiedzieliśmy dzisiaj na początku audycji w październiku, także powiemy, gdzie się spotkamy wszyscy razem, bo jak sam tutaj, w tej sytuacji to zwijamy wszystko po naszych festiwalach, wszystko. Musimy zwinąć od Żary, Kostrzyn nad Odrą, potem Płoty, Czaplinek. Jakby się teraz pojechali do Czaplinka, to chyba tam już nie ma niczego śladu, oprócz naszych studii nie ma śladu, że tam był festiwal, a więc też się nauczyliśmy zwijać wszystko. Gorzej jest, jak przeprowadzka ma to do siebie, że to, co zapakujemy, musimy zaraz rozpakować i to jest chyba najbardziej bolesne. Przyzwyczailiśmy się do tego i taki jeżdżony festiwal też ma swój jakby taki dobre odniesienie. Wirażko, moi drodzy, mała scena tylko z nazwy, za tydzień małą scenę bardzo mocno wam podrzucę. Wrócimy i powiem wam, że buja. Niesamowicie się buja. To są klimaty tak zupełnie momentami inne od tego, co słyszymy na dużej scenie, ale to wszystko robi przynajmniej u mnie także przecudowny, miły klimat. Słucham z wami także po raz pierwszy, bo małą scenę odwiedzaliśmy wpadając i wypadając. Wirażko, zbc@antyradio.pl.

0: Hello, panowie, wspaniale znowu was usłyszeć i to jeszcze z dobrą muzyką w tle. Mam nadzieję, że wypoczęliście porządnie po festiwalu, już zbieracie siły na kolejny finał. Pozdrowienia całej fundacji w imieniu swoim i wszystkich festiwalowiczów z Allegro Agata. My tak powiedzieliśmy szybko, to nasza Agata, tak chciałem się upewnić.
1: Nasza
0: Agata. Agata, ściskamy cię bardzo.
1: A ja też podziękuję przy okazji. Agata, dziękuję bardzo za konia na białym rycerzu, czyli naszego nocnego kochanka i sprawną akcję.
0: Wyszło.
1: No wyszło,
0: zgodziła się. A ja także chciałem właśnie podziękować także wszystkim naszym partnerom za to, że się kręciło, że wszystko chodziło, że wszystko stykało. Na samym końcu, że się także dobrze bawili się, bo o to chodzi. To jest dla nas najważniejsze, żeby wszyscy czuli ten klimat, który tam tworzymy wszyscy razem, za co bardzo jeszcze raz mocno dziękuję. Siemka, Jurku, siema, chodzą. Co do tematu, to przeprowadzki jedynie co mam, to w pracy. Już trzeci raz się szykuję w ciągu 2 lat. Akurat jutro, oj, ciężki temat, nie lubiłem tego, niby się człowiek cieszy, że na nowe miejsce, ale to wszystko przenieść i pomieścić w nowych 4 kontakt, czasami trudno to ogarnąć, ale po dzisiejszej audycji będzie raźniej, na pewno będzie zapuszczona muza z dzisiaj, cieszę się, że kartka z festiwalu doszła, bo zwrotną dostałem, chociaż ciężko było wymyślić jakąś fraszkę, więc szybko jakiś narysowałem słoneczek. Pozdrawiam wszystkich przed radioodbiornikami, cały fan klub ZBC, ekipę domowej orkiestry, już za moment się spotkamy w domu, przesyła Marek Złą Wicza. Tak, naszej muzy możecie słuchać, czyli to, co my dzisiaj gramy, to tradycyjnie możecie sobie odsłuchać na stronach Antyradia. Bez zagadywania, czyli nawet mało tego, te numery, które nie wyjdą, one są wszystkie zbite w taką playlistę i wszystko leci od początku do samego końca. Eliminacje także do 33. Poland Rock Festiwalu już ruszyły, nie czekamy. Obecnie się już zgłosiło do tej pory 21 zespołów, a między innymi z Kolumbii, z Maroka, z Włoch, z Niemiec i drugi także z Niemiec. Do 28 marca przyszłego roku. Im szybciej, tym lepiej, bo to wtedy także my mamy więcej czasu na to, by posłuchać sobie w ten sposób 2 zespoły, które zagrały w tym roku z Maroka i z Australii, miały szansę przedstawić się publiczności i za tydzień będziecie mogli posłuchać, bo wybrałem między innymi Meteor Airlines z Maroka i to brzmi jeszcze jak, po prostu naprawdę mi się to słuchało mi się z tego bardzo, bardzo dobrze. Pomyślałem sobie, że jeżeli... a co byśmy teraz grali? Vended, graliśmy już, tak? Zagramy. O Jezu, jakaś jedna muza mi wleciała, troszeczkę jak bum orkiestra, który na scenie powiedział: ej, chłopaki, sorry, jeden numer mi wyleciał, musimy wrócić. Dobrze, Vended, okej, niech będzie mocno. I saw me, motherfuckers!

Przy okazji zapraszam na swojego Facebooka. No dzisiaj trudny temat, ale zapraszam. Ważne to, o czym mówiłem i to, co pokazałem na swoim Facebooku. Onkologia, hematologia to także był temat weekendowy. Podliczyliśmy już całą onkologię i hematologię dziecięcą i tą, którą zajmowaliśmy się dwa lata temu, kiedy był to temat finału. Ale w ogóle, moi drodzy, w czasie 1995, 2009, 2010, 2015 i 2025 łącznie wydaliśmy na onkologię i hematologię dziecięcą 434 miliony, 16 406 zł 75 groszy i kupując sprzęt, oj nie mam tutaj ile sprzętu kupiliśmy, ale kupiliśmy, pamiętam z pamięci, 4000 chyba 107 urządzeń kupiliśmy dla szpitali w całej Polsce. Bardzo ważnym jest to, o czym mówię, podkreślam, końcówka tego rozliczenia, a więc 75 groszy. Co do grosza rozliczyliśmy, to nie mówię o tym, że już nic więcej nie kupimy. Po prostu do tej pory takie wydatki ponieśliśmy. Wszystko dokładnie zapisane i dokładnie wskazane, gdzie ten sprzęt dla kogo został kupiony. I to jest sposób, w jaki gramy, jaki robimy, czyli jak mówimy, robimy swoje. A co do przeprowadzek, napisała Jola z miejscowości Występ. Miałam kilka przeprowadzek, w tym dwie tragiczne. Myślałem, że można by nakręcić thriller psychologiczny. Chciałbym się jeszcze raz przeprowadzić, tym razem szczęśliwie, ale nie mam na to szczęścia, a w zasadzie funduszy. Myślę sobie, że nigdy nie wiadomo, co się Jola jeszcze może wydarzyć i tutaj nie fundusze mogą być najważniejsze, po prostu chęć. Przezywanie to normalne, później powstają fajne ksywki. Dzisiaj krótko, bo urlopuję się obecnie na Mazurach. Pozdrawiam wszystkich serdecznie, myślałem o was. Całuję moje żony, obie. Na szczęście szybko czas mija i już będzie styczeń. Pozdrawiam też moją załogę z ambasadora. Trzymajcie się, Arci z Jaworzna. No wszystko w sposób tajemniczy. Trochę napisane, jak szyfrem byś nadawał. Ja bym to przeczytał i właśnie w tym momencie ktoś z kimś się spotyka i podaje mu rękę. Siema. Dzięki zapisowi w księgach wieczystych nie musiałem się przeprowadzać czy przechodzić przez etap budowy domu. Jedyną przeprowadzką były przenosiny do własnego kawałka podłogi, o który dbam, który szanuję i z którego do was piszę, ale mocno przeżyłem przeprowadzkę moich chrzestnych, którzy dotychczas mieszkali przy szkolnej klitce, a którzy budowali swoje cztery ściany praktycznie całe lata 90. Peace, love and music, kochani. Irek spod Wadowic. Przeprowadzką to nie jest, ale ja wam tylko powiem, że już mamy pierwsze jesienne szkolenie, czyli 231, już 16-18 października. Zapisy przez stronę patrolwosu.rg.pl. patrolwosu.rg.pl ruszają jutro. A więc, jeżeli chcecie być z nami, to wpadajcie, bądźcie razem z nami i w ten sposób także obejrzycie, będziecie brali udział w najpiękniejszym festiwalu świata od zupełnie innej strony. Fascynującej. Lej mi pół. Co to była za imprezka na małej scenie, tylko z nazwy. I na niej byliśmy. Weszliśmy. No to był po prostu piec martenowski, ale się działo. Lej mi pół. ZBC ma pan tradycję.

0: prezesem Radio.pl i napisała bardzo pięknie Renata, jak sans nie o przeprowadzce, ale uwaga, dożynki. No dzieje się, dożynki już mamy obok i napisała o dożynkach, no taki... miłą opowieść. Dożynki były bardzo sympatyczne, w mieście tego nie ma. Dobre jedzonko, napoje i tańce, a przede wszystkim rozmowa z innymi. Moja mama wyprowadziła się na wieś w okolice Szczekocin. Tam zapisała się do koła gospodyń wiejskich i one celebrują takie uroczystości, a ja się po prostu wkręciłam i mnie ubrały. Często im pomagam, nawet w piątek szykowałyśmy poczęstunek dla pielgrzymów na rowerach. Wolontariat z każdej strony. No to tylko pogratulować, podziękować, bo koło gospodyń wiejskich no to są takie miejsca, które jakby ściągają ludzi, robią fajną robotę, robią super robotę podczas finału, bo także grają razem z nami. Tak się złożyło, że dzisiaj jadąc z Chodorem rozmawialiśmy właśnie o takiej społeczności, takiej, która jest obok, która mieszka obok, z którą się chcemy jakby mieć dobre układy, pogadać sobie. I z tego, co mnie zaskoczyło i tego ci życzę z całego życia, chciałbyś w swoim sklepiku takim, tym regionalnym, wszystkich spotkać w jednym momencie, pogadać i spędzić chwilkę czasu.
1: I tak, wrócić do domu takim lekko sympatycznym krokiem. No takie mam marzenia. Moja teściowa jest szefą koła gospodyń wiejskich w Kiernozi.
0: Proszę bardzo.
1: W Niedzielskach, przepraszam.
0: Oj właśnie, i takie sklepowe dożynki zrobić raz na jakiś czas. Ściskamy wszystkie społeczności gospodyń wiejskich, bo robicie cudowną, cudowną robotę. Mysłowic, który dał niesamowity koncert na najpiękniejszym festiwalu świata. Będziemy jeszcze z wami. Mysłowic, ZBC@radio.pl.

0: Promocja Nie hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. Playerantyradio.pl. Do usłyszenia. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Słuchaj, Marian.
2: No?
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Ta.
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
4: Pan Rębiszewski?
5: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
4: No to życzę szczęścia.
5: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
3: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na mediaexpert.pl?
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl. Bo z mediaexpert taniej
6: masz. 3, 17, 41...
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11, 15... A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Punkowy kabaret, burleska, teatr, The Dresden Dolls łączą te wszystkie formaty sztuki w swoich oryginalnych występach. Amerykanie po raz pierwszy zagrają w Warszawie już 2 września. Zespół, który inspirował między innymi Lady Gaga, wystąpi w klubie Progresja, a bilety na to wydarzenie są nadal dostępne. Zaprasza Knockout Productions oraz Antyradio.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

masz w wieży. Wieży się rzuci na niego jak zwierzę, gdy

0: Și zugea Cristian:
1: se spua de HD! Jaki zespół? Jaki zespół?
0: Bardzo dziękujemy, słuchajcie. Zostańcie na scenie, chór zostaje na scenie, my zostajemy na scenie, wy zostajecie pod sceną i bawimy się do ostatniego kawałka. Jak ostatni numer?
2: Bawimy się do ostatniego kawałka. Przepiękny koncert, ale to jest koncert złotobączkowy. W ten sposób cała ekipa Złotego Bączka odebrała to bardzo uroczyście, ale także przykładając się do całej inscenizacji tego momentu. I już o tym może mówiłem, tego dnia na zapleczu sceny, tam na tych tyłach, była taka wielka jeżdżąca platforma, na której było ognisko. Wyglądało to tak, jakby ktoś robił dekoracje do inscenizacji pradziejów, no, do takich, jak to się w muzeach widzi, że przy tym ognisku praludzie usiądą. I tak to wyglądało, szanowni państwo, 5000 lat temu. I tak się zastanawialiśmy, która kapela ma to dla siebie? Pioid? Chyba nie, no, nie włożą takiej platformy z ognichem. Do głowy nam nie przyszło, że to chodzi o Nocnego Kochanka. Przy tym ognisku na żywca usiedli wszyscy, czyli przy ognisku, te wszystkie takie stukoty, które słyszeliście, to coś się przewróciło, ktoś co i raz biegał i podnosił to statyw, to mikrofon, gdzieś jeszcze raz próbował umieścić. No i ten chyba 40-osobowy chór, który naprawdę majestatycznie, to wszystko wyszło bardzo, bardzo, bardzo pięknie. No i ADHD poradzili sobie głosowo, poradzili sobie instrumentalnie, tam wszystko się zgrało i wszystko teraz mieliśmy okazję wam przedstawić w nowej godzinie, czyli kolejnej godzinie naszego wydania. Zaraz będzie ciemno, 542 wydanie. W zeszłym tygodniu była Akademia Ku Czci, bo mieliśmy 10 lat, dokładnie 10 lat grania naszej audycji. W związku z tym było miło, że po tej akademii dzisiaj mówimy o przeprowadzkach. Co się tyczy przeprowadzek, śmiało rzec by można, że jestem takim

Pewnikiem odziedziczyłem po mamie, która po dziś dzień nie może przeboleć, jak to mój ojczulo zarządził się i bez pytania wyrzucił mniej lub bardziej świadomie kilka rodzinnych pamiątek oraz jej rzeczy. Sykalafon niestety dobiegł końca. Pozdrawiam wszystkich was serdecznie, Kamil z Warrington. No to właśnie to jest ta esencja przeprowadzki, czyli ten rozgardiarz, tego noszenia. Ja pamiętam, że kiedyś miałem, jak miałem swój pierwszy samochód poważny, czyli mikrobus Ogórek, za jeszcze czasów PRL-u, który wyremontowałem, który pomalowałem przeciwnie. O, tu też mam, widzę, ogórka, ale to od maliny, zaraz będę to czytał. I moi drodzy, ten ogórek w towarzystwie stał się takim samochodem, dzięki któremu poznawałem bardzo wielu ludzi. W ten sposób poznałem Janka Pospieszalskiego, a przez niego zespół WW, który przyszedł i powiedział: słuchaj, ja przyjeżdżam tu z polecenia Michała Lorenza, podobno robisz prowadzkę, słyszę, co on tutaj nad głową, ale przyjechał piękną golfianką, bardzo pięknie ubrany, z taką perezą włosów, powiedziałem, no dobrze, okej, w porządku, za paliwko, bo tylko paliwko, nie, to ja nie robię przeprowadzek, ja robię witraże, ale mogę ci pomóc. I pamiętam, że tą przeprowadzkę mogłem zrobić, żeśmy się zaprzyjaźnili, poznali z Marysią i przewoziliśmy wszystko i miał tylko jeden warunek, nie będę nic nosił. Oczywiście nosiłem zawsze, jak Michał Lorenz się przeprowadzał, miał chyba 85 tysięcy pudełek najróżniejszych. Ja mówię: Michał, ale ja nie będę nic nosił. Oczywiście nosiłem. I przeprowadzki mnie także zbliżyły do innych ludzi, z którymi się potem poznałem. Właśnie między innymi zespół WW poznałem przez to, że podobno robisz przeprowadzki. Kurna, nie robię żadnych przeprowadzek. Po prostu mam samochód, w którym się trochę rzeczy mieści. I rozgardiasz mnie zawsze troszeczkę bolał. Powiem wam krótko. Ta kapela mnie urzekła. Urzekła. Posłuchajcie, jak to brzmi. Tam się wszystko zgadza. Orgazm. But he's not here today.

jest taki skrót siła i to była właśnie siła ogromna. Pani wyglądała urzekająco, padał deszcz, już o tym mówiłem, ale będę zawsze o to wspominał. Troszkę nam było zimno, patrząc na panią, która była ubrana troszkę jak w takim stroju obcisłym. Mnie to przypominały filmy kombojskie, w których pani jest w salonie i ma taki właśnie taką górę zapiętą, opiętą. Świetnie. Dla mnie po prostu muzycznie bomba absolutna. Cześć Jurku. Chciałem się podzielić swoją historią o przeprowadzce. Zapakowałem wszystkie swoje tobowy domu rodzinnego do Falls of Gana T3 w załączniku zdjęcie, łącznie z łóżkiem, trzema regałami, komodą, ciuchami, tosterem, a następnie pokonałem 10 km i tak już zostałem 12 lat w magicznym mieszkaniu w Krakowie. To była dobra decyzja, dająca możliwość nowego startu i zmiany chaosu w jakio taki porządek. Pozdrawiam cię wszystkich słuchaczy. Malin. Malin, zapakowałeś się do fury, którą także ja miałem jako towarową, powycinałem okna, wstawiłem tutaj okna takie nasze od przyczepy kempingowej produkcji polskiej, ale wszystko stykało i zrobiłem to jako taki dom jeżdżący, czyli samochód do jeżdżenia kempingowego. Nawet dużo nim jeździłem. Utrapienie w tym samochodzie było dostanie się do silnika, na którym po prostu spałeś, leżałeś, więc jakakolwiek robótka w tym silniku kazała wszystko wywalać z tego pięknego miejsca, bo to było idealne miejsce, bagażnik na różne rzeczy, a największym dziwactwem było to, że się odchylało tablicę rejestracyjną, aby dostać się chyba do oleju, do kawałka silnika, nie wiadomo po cholerę, bo to była jedyna rzecz, która była dostępna z zewnątrz, reszta po prostu była utrapieniem. Pozbyłem się tego samochodu. Witaj Jurku, przeprowadzki. Tak, miałem dwie w swoim życiu, jedna w 2015 do Krakowa. O, Kraków. Za już dawno temu byłem z byłym facetem, a druga rok temu z powrotem do rodziców z Krakowa, do Będkowa. Czy któraś z tych przeprowadzek była dobra? No na pewno ta pierwsza, bo na swoje, a ta z rok temu decyzja pod naciskiem przymusu. I no i tutaj w tym momencie marzę o kolejnej wyprowadzce, ale tutaj opisujesz, no nie będę to czytał głośno, Sandra, że to nie jest takie łatwe, ale życzę ci wszystkiego dobrego i myślę, że nawet jak tu piszesz, co w twoim życiu w tym momencie jest i kto jest obok ciebie, to ja wierzę w to, że to się wszystko poukłada i ta kolejna przeprowadzka będzie dla ciebie fantastyczna. Że trochę wlałem nawet rumianeczku takiego słodzika na twoje serce, to się z tego cieszę. Przeprowadzka to zmiana z natury, zmiana jest wyjścia z naszej sfery bezpieczeństwa. Ładnie. W owocowym miejscu czujemy się po prostu bezpiecznie. W dodatku często pozbywamy się starych rzeczy, do których byliśmy przywiązani. Ach, to trzeba po prostu wziąć za bary i przejść. Nie ma co nazbyt się rozszulać, chociaż na początku ciężko, czasami oczy się pocą. Sama jestem w trakcie poważnego remontu i rozliczenia się z mnóstwem tak zwanych przydaciów, ale chcę się uwolnić. Inne przecież nie musi oznaczać gorsze. Także do pracy rodacy działamy. Jurku, jeszcze raz proszę o duplikat świadectwa, bo nowy rok zapasem. Czym ja się okażę. Z góry dziękuję, buziaki dla całej rodzinki. Nina od uczniów z Mokrej. Zapisałem sobie, że zaraz to będziemy reperowali, to świadectwo. Te przyda się, może kiedyś o tym mówiłem, naszym córkom czytaliśmy taką książkę o dwóch komikach, które już w momencie już nie miały jak ruszyć dupką, ani rączką, ani noskiem, bo już było tak ciasto. Wszystko chomikowały, zbierały i wreszcie te chomiki powiedziały, ażeby to jebudu, kończymy taką rozpierduchę, wywalamy wszystko i wywaliły wszystko i tam jest opis tego i te nasze dzieci zaglądały nam przez ręce, bo te rysunki, o Jezu, to wyrzuciły i tą szpulę i to wszystko wyrzuciły, wszystko i siedzą takie rozpostarte w tych swoich norkach, mówią zajebiście, jest pysznie, jest cudnie, jest wyczyszczone i nagle ta jedna chomiczka mówi, otóż taka szpuleczka, to ja ją wywalę, a chomik mówi, czy odwrotnie, a nie chcę nikomu przygadywać. Poczekaj, zostaw tą szpuleczkę. I zostawili tą szpuleczkę i książka się kończy, czyli te przyda się. Tak, trzeba się pozbyć przydaciów, nie ma co się trzymać, moi drodzy. Dropkick Murphys, krótko, ale naprawdę mocno. Podobno dedykowane pomarańczowemu w Stanach Zjednoczonych.

0: Przez 8 dni w Owiszu odbywa się łowickie jadło. Ustawiają się koła gospodyń i rywalizują w potrawach regionu. Jest czego posmakować. W tym roku połączone jest z dożynkami województwa łódzkiego. Może akurat spotka się z twoją teściową, Hodor.
1: To jest wielce prawdopodobne. Ja kiedyś spotkałem w ogóle Marka gdzieś w Łowiczu. Gdzieś przecięliśmy się, więc...
0: Przecięliście się.
1: Być może na tym jedle
0: też. Być może
1: też.
0: Dożynkowe jadło.
1: Jadło i napitek.
0: Niezmiennie. Dziś jednak tak zostały wywołane koła gospodyń wiejskich, więc także pozdrawiamy, ponieważ wiemy, i to z pierwszej ręki wiem od Hodora, że działają niesamowicie skutecznie, dzielnie i tak jak to właśnie powinno być. Spędzałem ten czas w sposób rzeczywisty, praktyczny. Taki właśnie miłujący jest jedzenie, ludzi, rozmowy i bycie ze sobą. Od wjazdu z Polski przeprowadzałem się 6 razy. Jak wyjeżdżałem z domu, miałem plecak i jedną walizkę 20 kg. Teraz potrzebowałbym chyba ciężarówkę. Każda przeprowadzka to wyzwanie, ale też pewnego rodzaju ekscytacja na to, co nowe. Tak samo mam z festiwalem. Od początku podobała mi się idea wędrującego festiwalu. Jeszcze tego nie pisałem. Dziękuję za ogłoszenie Kula Shaker. Jeśli mnie pamięć nie myli, czaiłeś się na ten zespół jeszcze za czasów Żar. Dokładnie tak właśnie było. Chris, puszczałeś również coś z ich repertuaru w swojej audycji. Pozdrawiam z Nadgarów, Chris. Wtedy to była Govinda Rama Rama. To był taki numer, bardzo wtedy byli baktami, są chyba cały czas baktami. W związku z tym to był taki wielki, ogromny przebój. Witajcie kochani, przeprowadzka, módlmy się do świętego Jacka. Tak to jakoś śpiewał Grzegorz Turno, jeśli dobrze pamiętam. Ja ich zaliczyłem w swoim życiu sporo i mam już dość. Ale jak wracam na festiwal, to czuję się, jakbym wracał do domu. I taka przeprowadzka mi pasuje. Znów widzę znajome gęby i czuję rodzinny klimat. Pozdrowienia dla Pogowego Patroli, dla fundacji, która to wszystko pięknie organizuje. Grzesiek z Olsbery z córką Lizą. Dzięki za pozdrowienia. Dani z festiwalu. Jurku była zachwycona. Głównie przeprowadzałem się podczas studiów. Każda przeprowadzka miała swoje lepsze i gorsze strony. Nowe misje zawsze wiązały się z nowymi problemami logistycznymi, dojazdem na studia czy do pracy, ale też miały swoje plusy, ponieważ można było nauczyć się nowych rzeczy, których sytuacja wymuszała. Pozdrawiam Patryk z Krakowa. Jeszcze Kasia, ja dziś krótko. Nie lubię przeprowadzek. 2 lata temu przeprowadzałem się z 5. piętra na 3. Ale to pakowanie było koszmarem. Nie lubię zmian, choć jest ona nieodłączną częścią życia. Gdziekolwiek będzie festiwal, będę ja. Wracam do pakowania, bo jutro ruszam na krótki wypad Fatry, a w niedzielę biegnę półmaraton w Szczecinie. Ściskam mocno ciebie i Hodora. Kasia z Wrocławia, no niezłomna. Kasia, biegasz, przeprowadzasz się 3 piętra, 2 piętra w dół. No jesteś odważna, bardzo ciebie mocno ściskamy. POD, bo tak sobie pomyślałem, teraz chcę wam zaprezentować 3 numery, które mnie podkręciły, bo są coverami. POD sięgnęła po te numer Beatlesów, poznajecie?

Johnny Cash, oczywiście Folsom Prison Blues, ale Traxton, moi drodzy, mała scena tylko z nazwy. I co oni zaproponowali?

0: Klakson, czyli nasza kapela z eliminacji zagrała na małej scenie tylko z nazwy. No moi drodzy, brawurowo. Trzy numery, tak sobie przeleciliśmy szybciej, ale obiecuję, że będziemy do nich wracali w całości. Oj, mnie zaskoczyło, bo pamiętam, że po płytę Beatlesu, bo to jest Abbey Road, o ile pamiętam, stałem w kolejce kupując indyjskie wydanie firmy Dum Dum. Ale chodziła tak samo, nic się nie zatrzymywała, zasuwała jak trzeba, trochę okładka nie była wydrukowana tak jak trzeba, ale w ten sposób poznawaliśmy muzę i to nas zahartowało jak przeprowadzki. Przeprowadzki hartują, co tu dużo gadać. Pamiętam moje cztery przeprowadzki. Najbardziej utkwiła mi pęcie ostatnia, bo na własne cztery kąty oraz druga, kiedy z kumplem na drugie piętro w budynku bez windy wnosiliśmy sorą pralkę. Wrażenie bezcenne. Przeprowadzka mimo kilku problemów to dla mnie miłe przeżycie. Przede wszystkim pakowanie, podczas którego odnajdują się rzeczy uznane za zaginione, prawda? To przeglądanie zebranych przez lata artefaktów, odszukiwanie płyt, których dawno się nie odtwarzało, przeglądanie zdjęć i tym podobne działania. Generalnie kawał życia w kilku dni spakowane do kartonu. Przeprowadzka to niezła zabawa, a po wszystkim nowe miejsce, nowi ludzie, nowy rozdział. Pozdrawiam Paweł z Krakowa, serdeczne pozdrowienia za kierownicy szerokości. Paweł, w moim życiu z przeprowadzkami było różnie. Raz człowiek narzekał, czemu tyle jest tych gratów, że trzeba stać w autobusie miejskim, zaś rzeczy w plecakach sobie wygodnie jadą na siedzeniach. Innym razem z kolei, kiedy wujek pomagał samochodem, to nie była męczarnia. Jedną przeprowadzkę wspominam fantastycznie, a mianowicie przeprowadzałem się na studia z Gdańska do Olsztyna, wnoszę dobytek do pokoju w akademiku DS1 i na trzecim piętrze ledwo odsapnąłem i otwieram pierwsze szafki, a do pokoju wpada jakiś chłopiec z okrzykiem: stary, zostaw to, chodź na korytarz, tam jest impreza. Pozdrawiam ciebie dla wszystkich słuchaczy za audycji, zaraz będzie ciemno. Grzegorz, ty masz doświadczenie w studiowaniu, takie były wywoływania, tutaj się coś dzieje, no, a tu coś nie było,
1: ale sobie przypominam, kiedyś wracałem po roku akademickim do Iławy samochodem i policja mnie zatrzymała za przekroczenie prędkości.
2: Ja załadowany w ogóle, wiesz, pod korek i mówię: panowie, ale ja nawet szczura wiozę. Mówię: zlitujcie się nade mną, student, biedny jestem, ten mandat mnie zniszczy. I mi odpuścili. Ten szczur ich przekonał. Uratował mnie mój szczur.
0: Co z nim?
2: No wiesz, no, wyzionął ducha w swoim czasie, ale był fantastyczny. I mnie ocalił od mandatu.
0: Pierwszy raz słyszę taką opowieść, ty i zwierzę. Dobrze, moi drodzy. A ja mam tylko szybko taką jedną rzecz, bardzo, bardzo, bardzo piękną do opowiedzenia, którą mam na swoich oczywiście pięknych karteczek, związane z aktywnością na Akademii Sztuk Przepięknych i z waszą, także z waszym udziałem, bo to ten udział wasz jest tutaj fantastyczny i taki, że po prostu kłaniam się nisko, improwizuję teraz, czyli zasuwam, opowiadam. Dobra, puść muza, potem ja o tym opowiem, bo to jest mam. Jeszcze chwilę. Marzena Figel-Strzała, pamiętacie, nie? Która rozmawiała na swoim spotkaniu SP. Zaczynała w ogóle bardzo dziennie, o godzinie 9:00. I uważajcie. Dzisiaj przyszła taką wiadomość. Dzięki nagłośnieniu tematu podczas spotkania wszystkie dzieci z programu MAR pozostały adoptowane na odległość. Koszt rocznej adopcji to 620 zł. Po spotkaniu na Akademii Sztuk Przepięknych doszło 50 rodziców adopcyjnych, 350 dwoje dzieci, cała szkoła. Dzięki temu otrzyma wsparcie. Dzięki takiej adopcji dzieci mają zagwarantowaną naukę, odzież i wyżywienie. Trzy razy hura dla was, kochani, jesteście wspaniali. To właśnie się stało na najpiękniejszym festiwalu świata. Takie rzeczy dzieją się i tacy są nasi goście. Nie tak łatwo znaleźć wszystkich różne terminy wakacyjne, ale ci, którzy przyjechali w tym roku, każdego do serca przytulić, każdemu buzi serdeczne, uścisk z dłoni. No i Marzena, która z nami jeszcze była, jeszcze spotykała się z nami, jeszcze z nami się spotykała, rozmawiała i właśnie przekazała tak wspaniałą wiadomość. Spider Gav, czyli Norwezy, którzy powiedzieli: gram... O Jezu, wielkie Michale, dobra, dziwna wiosna, niepewność. Także nasi kumple, leci niepewność.

Przez 10 lat wynajmowałam z moją przyjaciółką mieszkania na pół i w jednym pokoju zbierałam tyle rzeczy, że przy ostatnim przeprowadzce załadowałam całe auto dostawcze firmy przeprowadzkowej, a panowie noszący moje rzeczy odmawiali pacierze w trakcie odliczając minuty do końca i pytając, ile jeszcze tego, więc mocy w łapkach dla tych wszystkich, co targają wasze sprzęty. Choć wśród moich skarbów to na razie nie festiwalowe, o tak, to są skarby. Kubeczki z dumą prezentują się w kuchni, pudełko ze skarbami rozrosło się do 3, torby z Lidla, informatory, bileci, fanto sponsorów, a opaski festiwalowe zbierane są podwójnie. Jedna dobre loka plecakowego, a druga na domową prezentację ścienną, foto na dowód. Dziś ze skrzynki odebrałem odpowiedź od siebie, Jurku, na kartkę ze słonecznikiem, a więc jest potwierdzasz i niezmiernie dziękuję za miłą podarkową niespodziankę. Uzupełni zapasy zdjęcie z pozdrowieniami już na lodówce przy kartce zeszłego roku. Ściskam was bardzo mocno, niech moc będzie z wami. Pozdrawiam, Agnieszka Gaj. A kto lubi przeprowadzki? W naszym przypadku było ich aż 7, w końcu wylądowaliśmy u siebie, ale ostatnie 3 to w przeciągu 2,5 miesiąca. Miałam dość, ale dzięki pomocy znajomym wszystkie nasze graty wnieśli na 3. piętro bez wody. Teraz tylko kredyt do końca życia, jak mówił mój mąż, i będzie nasze. Pozdrawiam serdecznie przyszłych przeprowadzających się niedługo studentów. Pozdrawiam cię, Wiórku i Chodora, Agnieszka, Robert i Robert z Bielska Biały. Witam. Przeprowadzkę miałam tylko jedno 27 lat temu, ale miałem styczność z przeprowadzkami innych, ponieważ kolega miał firmę zajmującą się nimi. Do dzisiaj, jak wspominam, kilka kursów z pianinem z 4. piętra na partię, to czuję jeszcze ten ból w kręgosłupie. Adam z Gniewkowa. Ulatam, jaki to jest tytuł do przeprowadzki. Gdyby tak można było, nie, ze wszystkim, co mamy i tak do góry, ulatam, to by dopiero było. Jurku, najukochańszy, za studenta i prekariusza przeprowadzałem się kilka razy, bo była bieda i trzeba było szukać jak najtańszych miejsc, ale nie było dużo rzeczy do noszenia, bo była bieda. Ale dziś jest dzień niepodległości Ukrainy. Myślałem ciepłe myśli do milionów ludzi, którzy nagle musieli się przeprowadzić z tym, co złapali do rąk, w nieznane. Życzę wam, żebyście mieli w końcu wybór i mogli wrócić, jeśli chcecie, jeśli macie do czego. Kocham was, Pacia, Alan i Nora i buziaki dla Chodora. WW, mała scena tylko z nazwy. Ulatam, środowy koncert, ten piękny, nocny, ten wstępniak do naszego najpiękniejszego festiwalu świata.

I na tym koncercie byliśmy na całym. Od początku do samego końca przywitaliśmy się, pożegnaliśmy się. Nigdy nie widziałem takiej formy niezwykle żarliwej, żeby tak to jakoś określić, pewnej takiej dobrej energii, słońca, jak ten właśnie koncert WW środowy na małej scenie, tylko z nazwy. Tego maila sobie zostawię na sam koniec. Krystian napisał: byłem dzisiaj na Placu Zamkowym podczas obchodu Dnia Niepodległości Ukrainy. Stałem tam, słuchałem ich historii, trzymając w ręku kartkę z imieniem człowieka, który zginął na tej wojnie. Wokół mnie dorośli faceci ocierali łzy podczas minuty ciszy, gdy na telebimie pojawiły się kolejne twarze. I w tym momencie pomyślałem o tobie. Pamiętasz, jak na bombach jechaliśmy pod samą granicę w Szczeginiach, Medyce, żeby postawić tam punkt pomocy humanitarnej. Stanęły mi przed oczami te wszystkie obrazy z marca, kiedy ruszyliśmy razem sprawdzić, co w ogóle możemy zrobić. Te setki tysięcy ludzi stojących na mrozie w przenikliwym chłodzie. Po polskiej stronie było wtedy całe humanitarne Eldorado, wszystkie organizacje świata, a po stronie ukraińskiej pustka, kompletny brak czegokolwiek. Wtedy wyjechaliśmy my i po prostu zaczęliśmy się nimi opiekować. Z pozoru zwykłe rzeczy, gorący czaj, coś ciepłego do zjedzenia, chwila wytchnienia. Przez te kilka tygodni działania punktu daliśmy wsparcie tylu osobom. Pamiętam to, Jurku, pamiętam naszą akcję, to całe dobro i zdanie, które wtedy powtarzaliśmy, że ta pomoc to nie jest sprint, tylko maraton i że dalej trzeba robić swoje. Dzięki, że mnie wtedy ze sobą zabrałeś i mogłem działać z wami ramię w ramię. Ściskam was mocno i pozdrawiam serdecznie Krystian Sołtys, czyli Sołtys naszej wioski sztabów zagranicznych. Tak było. Wtedy, kiedy zdecydowaliśmy się, aby tam postawić kontener, aby tam także Prutas był na co dzień po prostu i przyjmował wszystkich ludzi z pokojowego patrolu. Dlatego tak bardzo nisko się kłaniamy ludziom i takich szkolimy, i takich uczymy, kiedy przyjeżdżają do was, do nas na szkolenie. Kolejne szkolenia już październikowe, 10-12 dzień października, kiedy powiedzieliśmy, kto może niech przyjedzie na kilka dni, może na kilkanaście dni. I ludzie z patrolu przyjechali wtedy do Szczegini, medyki. Przyjechali, kiedy była powódź, kiedy czekaliśmy na nich, kiedy w Nysie postawiliśmy nasze kontenery z pralniami, kiedy postawiliśmy nasze kontenery też z taką pomocą techniczną do łupania murów, do czyszczenia murów. Tak właśnie pracujemy. Robimy to i zrobiliśmy to. Nie mówimy, że zrobimy, nie obwieszczamy światu, że chcemy to zrobić. Robimy to. I tak jak Pacia, Alani Nora napisali, ci ludzie się też przeprowadzili, ale nie i przeprowadzają, nie z własnej woli. Kiedy oglądam te zdjęcia, kiedy my tu syci, nic tam na głowę nie kapie, i w tych wiadomościach, pośród różnych wiadomości, że ktoś coś ukradł, ktoś dostał zegarek, ktoś zrobił jakiś szwindel, ktoś jeszcze popełnił jakąś zbrodnię, pokazane są przez jakiś czas, chwilę, bo tylko jest chwila na te wiadomości. Wielki blok, ogromny dom, wieżowiec mieszkalny, jakich my mamy także w Polsce dużo, z powyrywanymi szybami, z usterkami, z wywalonymi meblami na wież, z roztrzaskanymi murami, bo trafiły w nich bomba. Ona nie leciała na wóz bojowy, nie leciała na armię, leciała po prostu, aby wpaść gdziekolwiek, gdzie ludzie mieszkają, cywile. To jest po prostu bestialstwo, co robią Rosjanie, wysyłając na ślepo te bomby, nie na magazyny broni, tylko na osiedla. I ci ludzie się nie z własnej woli muszą przeprowadzić. Ten smutny mail, ale prawdziwy. I na koniec Ewelina Flinda, Freedom, utwór taki poświęcony, który mówi o Woodstock 69 roku, bo tak się właśnie zaczynał festiwal Richie Havens. Nie dojechali artyści, więc szybko go wyrzucono na scenę, aby po prostu pograł. Richie Havens, nieżyjący już artysta, tak zaczynał festiwal. Tak o nim zaśpiewała Ewelina Flinda na swoim koncercie na małej scenie, tylko z nazwy. Piękne dzięki, że nas dzisiaj wysłuchaliście, że byliście razem z nami. Ja i Hodor ściskamy ostatnie chwile tu w tym studio, w którym spędziliśmy przepiękne momenty, ale Antyradio gra najlepsze rockowe radio w Polsce i będzie grało już z nowej siedziby. Ewelina jest teraz z wami, my was mocno ściskamy i wszystkiego dobrego, oby przeprowadzki zawsze były czymś dobrym i nowym w waszym życiu. Trzymajcie się, cześć, siema.

0: Reklama.
1: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecach miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
2: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
1: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
3: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
1: na mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
1: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
1: Barbara na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie.

0: This is Doug McKagan, and you are listening to Anti-Radio.
1: Гвязды рока в Анти-Радио. Анти-Радио. Найлепший рок на свете. Autopromocja. Nie hańbi. Chowaniec to w słowiańskiej tradycji duch opiekuńczy domowego ogniska, wyobrażany jako niewielki człowieczek z siwą brodą. W Antyradiu to duch opiekuńczy domowego ogniska, który serwuje najlepszy rok na weekend. Paweł Chowaniec w każdą sobotę po 18:00 zaprasza na czarujący program, w którym rzucane są rokowe zaklęcia. Włącz najlepszy rok na weekend i daj się zaopiekować antyradiowemu Chowańcowi. No dalej, już 16:00. Nareszcie, sparowane z moją ulubioną parą. Para z głośników, czyli Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Oberty. Twoje najlepsze połączenie na popołudnie, codziennie od 16:00. Sparuj swoje urządzenie z antyradiem i puść parę z głośników. Ale czad! Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
2: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
3: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
2: ci panowie z Media Expert.
3: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
4: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Barbara, ale jak to? To już koniec wakacji?
2: Tak, Marian. Jedni wracają do pracy, inni do szkoły.
3: A to przydałby się jakiś kodzik rabatowy.
2: No mówisz i masz. Kody rabatowe na koniec wakacji w Media Expert.
5: Bo w Media Expert dalej masz.
6: Punkowy kabaret, burleska, teatr, The Dresden Dolls łączą te wszystkie formaty sztuki w swoich oryginalnych występach. Amerykanie po raz pierwszy zagrają w Warszawie już 2 września. Zespół, który inspirował m.in. Lady Gaga, wystąpi w klubie Progresja, a bilety na to wydarzenie są nadal dostępne. Zaprasza Knockout Productions oraz Antyradio.
1: Po reklamie. Antyradio. Gramy najlepszy rok.

Van Halen. Pijama Porno. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: najlepszy rok na świecie.
1: Glued to misfortune, hooked on distortion, down on my luck. Head in a

0: Poland, it's Liam Gallagher.
1: Hey yo, this is Måneskin.
2: Cześć, tu Grabasze, piżama porno. Słuchajcie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu.